po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Jest już gotowy projekt zmian w ochronie zdrowia. Szkoły szykują się do nowego roku szkolnego, czas na remonty. A w nowym sezonie Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limity zarobków lekarzy – 240 zł za godzinę.
1: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Mówi minister zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował się tego dowiedzieć Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
3: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
2: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
0: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą, zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia w związku z inną katastrofą w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacji nieobecności uczniów i prowadzą różnego rodzaju inwestycje. Dla przykładu Gdańsk. Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacje placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.
4: 81 milionów w modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
0: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
5: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
0: Wszystkie prace muszą skończyć się przed 1 września. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. Zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie Super Puchar. Pierwsi gola strzelili Górnicy, ale przed przerwą Kolejorz wyrównał, a w drugiej połowie dołożył jeszcze 3 gole. Za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa. Dzisiaj będzie już naprawdę gorąco, 28 stopni na północnym wschodzie, a w pozostałej części kraju powyżej 30. I to w cieniu, a przecież będzie też sporo słońca. Choć nie tylko. Na zachodzie Polski deszczowe chmury, możliwe też burze, a skoro burze, to może lać. A skoro lać, to może padać też grad.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność, po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama. Bonito.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie.

0: kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Słuchacie

0: na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni. Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
1: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
0: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
0: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych, to, że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
3: Mieszkańcy nazwali to domo Biedronką.
4: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
0: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
5: Możemy jak Greitem kłaść nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
0: Mieszkańcy walczą jednak dalej. Liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Po kolejnej awanturze domowej włodawcy policjanci zatrzymali 60-latka z gminy Wyryki, który przez ostatnie miesiące znęcał się nad swoją żoną. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. 130 tysięcy złotych, tyle stracił 75-letni mieszkaniec naszego regionu, który uwierzył w szybki zysk na giełdzie. Senior padł ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych. Mężczyzna znalazł w internecie reklamę platformy finansowej i zostawił tam swoje dane. W Krasnym Stawie jest kolejne miejsce, w którym w razie zagrożenia życia można skorzystać z ogólnodostępnego defibrylatora AED. Nowe urządzenie zostało zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 7.30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Przed nami upalny dzień. Termometry pokażą od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. W całym kraju sporo słońca, ale na zachodzie także gwałtowne burze z gradem.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właściciel

0: Wielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Dzień dobry, wy moi najdrożsi. O, jak pięknie jest dzisiaj na sercu, jak tak patrzy człowiek w kalendarz. Piątek! Dzień dobry, tu Fox, już 6 po 7.

I cyk, pyk, myk, kolejny tydzień nam prawie że zleciał. Mówię prawie, bo jeszcze cały piątek. A jak ktoś pracuje w sobotę, no to już w ogóle ajajaj. No dobra, mogłem nie ruszać, bo to taki trochę niewygodny temacik. Dzisiaj 17 dzień lipca. 17 lipca mamy 198 dzień roku. 17 lipca mamy też piątek. 17 lipca mamy też 29 tydzień roku, jeszcze trwający. No i ktoś pewnie obchodzi swoje imieniny. A więc Anetka, Bodzio, czyli Bogdan, Jadzia, Marcelinka, Leoś, Andrzejek, Aleksy, Leona oraz jeszcze Teozjusz. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc pięknego weekendu. Już teraz, tak jest. Nietypowe święta jeszcze na dzisiaj się pojawiły. A, Światowy Dzień Emoji dzisiaj. Emoji, tak. Wiecie, co to jest w ogóle Emoji? To taka, jakby to powiedzieć, rozszerzona

0: forma emotikonów, czyli oprócz tradycyjnych buziek są to takie wizerunki najróżniejszych zwierząt, miejsc, przedmiotów itd. Dzisiaj w szczególności można je nadużywać, bo tak to lepiej nie przesadzajcie, bo to naprawdę denerwuje drugą stronę.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.

0: Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
6: Reklama.
7: Bonton na lato.

Serce moje oczywiście bije mocniej, patrząc na godzinkę. Mam już 20 minut po godzinie 7. Wiem, że spóźnicie się. Wiem, że się spóźnicie. Mowa oczywiście o naszych dziennikarzach. Tak jest, zaraz na pewno się spóźnicie, bo ja wam przypomnę, pewnie jedziecie teraz autem, myślicie sobie, a przecież tam emisja na naszej antenie wiadomości jest o 7.30, to zdążymy.

0: w naszej redakcji. Jeśli lecicie gdzieś jeszcze autkiem, to pamiętajcie, żeby być blisko, bo warto być z wieloma rzeczami na bieżąco, właśnie tymi, które przygotowuje dla Was Marcin Petruk. No i też powolutku przygotowujcie się na kolejną dawkę najświeższych informacji dla wszystkich w zasadzie, informacji lokalnych Radia Bontonu o 7.30. No to co, pozapowiadane, to teraz trochę pogramy, co?
1: To jest Bonton Radio. Odważna.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
7: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
10: To są wiadomości lokalne Radia Wonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Po kolejnej awanturze domowej w Łodawcy policjanci zatrzymali 60-latka z gminy Wyryki, który przez ostatnie miesiące znęcał się nad swoją żoną. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Sąd rejonowy we Włodawie na wniosek prokuratora rejonowego zastosował wobec niego środek zapobiegawczy i tego samego dnia agresywny 60-latek trafił do aresztu, mówi podinspektor Bożena Szymańska, rzecznik włodawskiej komendy.
11: Przypominamy, że każda forma przemocy wymaga naszej reakcji. Obojętność krzywdzi, a szybkie zgłoszenie może uratować komuś życie i zdrowie. Zawsze więc, gdy jesteśmy świadkami przemocy lub podejrzewamy, że ktoś jej doświadcza, wzywajmy odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub zgłaszając się do właściwej jednostki policji. Złóżmy zawiadomienie o przestępstwie, powiadommy dzielnicowego, zareagujmy. Bo często osoby doświadczające przemocy czują się bezradne, boją się osoby stosującej przemoc, a nasza czujność i wsparcie

0: wsparcie mogą zmienić ich życie i pozwolić odizolować sprawcę przemocy.
1: Za popełnione przestępstwo 60-latkowi z gminy Wyryki grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 130 tysięcy złotych, tyle stracił 75-letni mieszkaniec naszego regionu, który uwierzył w szybki zysk na giełdzie. Senior padł ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych. Mężczyzna znalazł w internecie reklamę platformy finansowej i zostawił tam swoje dane. Wkrótce skontaktował się z nim rzekomy doradca. Za jego namową senior zainstalował na telefonie aplikację, która dała przestępcom pełny dostęp do jego konta. Mężczyzna najpierw przelał oszustom 35 tysięcy złotych własnych oszczędności, a gdy te się skończyły, zaciągnął kredyt. Ponieważ przelewy bankowe były blokowane limitami, przestępcy przekonali 75-latka do przekazania gotówki osobiście. Senior wypłacił z banku 80 tysięcy złotych i wręczył je pod blokiem podstawionemu kurierowi. O tym, że został oszukany, zorientował się dopiero wtedy, gdy o rzekomej giełdzie opowiedział swojej rodzinie. Metoda na inwestycje na giełdzie to nie jedyna, jaką stosują ostatnio oszuści, o czym przekonali się również mieszkańcy Chełma.
2: Do dyżurnego komendy miejskiej policji w Chełmie docierają sygnały o próbach oszustwa na mieszkańcach naszego regionu. Dzwonią osoby podające się za policjanta czy też prokuratora, informując o prowadzonych akcjach. Wypytują przy tym o pieniądze i konta bankowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Najlepiej jest rozłączyć taką rozmowę i samemu sprawdzić, czy przekazywane informacje są prawdziwe. Nie działajmy pochopnie, szczególnie w przypadku, gdy ktoś nakłania nas do przekazania pieniędzy.
1: Mówi rzecznik miejscowej komendy policji, nadkomisarz Ewa Czysz.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: W Krasnymstawie jest kolejne miejsce, w którym w razie zagrożenia życia można skorzystać z ogólnodostępnego defibrylatora AED. Nowe urządzenie zostało zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jest dostępne przez całą dobę 7 dni w tygodniu. To kolejny defibrylator w mieście, a w ubiegłym roku w ramach projektu Bezpieczne Miasto Krasnystaw z AED zamontowano 3 takie urządzenia. Znajdują się one przy Urzędzie Miasta Krasnystaw, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W razie nagłego zatrzymania krążenia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, rozpocząć resuscytację i użyć defibrylatora. Urządzenie wydaje jasne komunikaty głosowe i prowadzi użytkownika krok po kroku. Jak przypominają strażacy i samorządowcy, szybka reakcja może uratować ludzkie życie. Amfiteatr w Janowie może zyskać nowoczesne zadaszenie, jednak realizacja inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. Gmina Chełm planuje budowę efektownego zadaszenia w formie żagla, który ma chronić artystów i sprzęt przed deszczem oraz słońcem. Nowoczesna konstrukcja o wysokości ponad 7 metrów ma zostać wykonana ze stali i półprzeźroczystego poliwęglanu. Główną przeszkodą okazały się koszty. Samorząd zarezerwował na ten cel 250 tysięcy złotych. Tymczasem najniższa oferta złożona w przetargu wynosi blisko 566 tysięcy złotych. Druga z nadesłanych propozycji jest jeszcze wyższa i sięga 660 tysięcy złotych. Władze gminy stoją teraz przed trudną decyzją. Muszą albo znacznie zwiększyć środki na ten cel, albo unieważnić postępowanie i szukać wykonawcy ponownie. Jeśli uda się podpisać umowę, nowa wiata ma być gotowa w ciągu 4 miesięcy.
3: Bon Ton na lato.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od dziś występują dodatkowe utrudnienia z przejazdem przy starostwie powiatowym, a całkowitą przejazdność to miejsce odzyska dopiero po 22 lipca. Tak więc pozostaje uzbroić się jeszcze w kilka dni cierpliwości i przemieszczać się objazdami. Obecnie, jak to o tej porze, największy ruch samochodów panuje w centrum i jego najbliższych okolicach, a szczególną ostrożność zachowajcie przed przejściami dla pieszych, między innymi na Reformackiej, Pocztowej, Młodowskiej i Lubelskiej obok Urzędu Miasta.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i

0: reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia?

0: W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
10: Reklama. Bonton na lato.

Uwaga, kierowcy! A, no właśnie, w sumie to chyba trochę za późno, bo tak naprawdę przedwczoraj w hełmie mieliście wrażenie, że ktoś patrzy na was z góry?

To tym razem nie było jakieś tam złudzenie. To był policyjny dron, serio. Latający obserwator wypatrzył tych, którzy najwyraźniej uznali, że znak stop jest bardziej sugestią niż obowiązkiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Byli też śmiałkowie wyprzedzający przed przejściem dla pieszych, no i rowerzyści, którzy postanowili przejechać przez pasy, zamiast je po prostu przeprowadzić. Efekt? Posypały się grube mandaty i pouczenia, jak doczytałem na naszym portalu supertydzień.pl. No, uwaga, morał generalnie jest bardzo prosty. Naprawdę bardzo prosty, nawet dziecko by na to wpadło. Dzisiaj już nie wystarczy rozglądać się tylko na boki. Czasem warto też zerknąć w niebo i we wsteczne lusterko, bo nie wiadomo, czy misiaczki przypadkiem nieoznakowanym się tam nie przyczaili. Za 9 minut będzie 8 i będą też najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. No i oczywiście prognoza pogody.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarki.

0: Pożarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze, gdzie są ostrzeżenia. Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny. Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
1: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
0: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
2: W mojej ocenie jest surowy i na pewno

0: Będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
1: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach. To ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
2: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
1: W noc z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
3: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
1: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Pierwsza połowa dnia w całym kraju słoneczna, ale po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju. Na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Śląsku i Podkarpaciu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Czy można jeść jagody świeżo po wybielaniu zębów? Sprawdzimy to. Zapraszam Was bardzo gorąco, tu nasz taki wakacyjny program Bontony na dzień dobry, a tak naprawdę Bontony na lato. Będziemy poruszać sporo dość ciekawych dzisiaj tematów, no ale najpierw czas na kolejny odcinek Kingi Miszczyk programu A Dlaczego?

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta

0: sklepy. Wybieram moje sklepy. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Bonton na lato.
5: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
6: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
7: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Martynka.
8: A dlaczego nasi rodzice tak dużo pracują?
7: Martynko, to bardzo mądre pytanie. Pewnie wielu z Was nieraz pomyślało. Szkoda, że mama jeszcze jest w pracy, albo tata znów wróci późno do domu. I wtedy można odnieść wrażenie, że dorośli ciągle tylko pracują. Ale czy wiecie dlaczego?

0: Wyobraźcie sobie dom jak wielki statek. Żeby taki statek mógł płynąć, potrzebuje paliwa. A dom też potrzebuje swojego paliwa. Trzeba zapłacić za prąd, wodę i ogrzewanie, kupić jedzenie, ubrania, książki do szkoły, czasem nowe buty, bo przecież dzieci rosną naprawdę szybko. A czasami trzeba jeszcze naprawić samochód albo kupić lekarstwa, kiedy ktoś zachoruje. I właśnie dlatego dorośli chodzą do pracy. Nie dlatego, że bardziej lubią pracę niż zabawę z dziećmi. Najczęściej dlatego, że chcą zadbać o swoją rodzinę. A wiecie co? Rodzice też czasami tęsknią. W sumie nie czasami, praktycznie cały czas. Kiedy wy jesteście w przedszkolu albo w szkole, wielu rodziców myśli: ciekawe, jak dziś minął dzień mojej córce, albo nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu. Może nie zawsze o tym mówią, ale bardzo często właśnie tak jest. Oczywiście są też rodzice, którzy mają różne zawody. Jedni pracują rano, inni wieczorem. Są lekarze, strażacy, policjanci, kierowcy autobusów, piekarze czy pielęgniarki. Niektórzy zaczynają pracę wtedy, gdy większość z nas jeszcze śpi. A inni pomagają ludziom nawet w święta albo w weekendy. Dzięki ich pracy możemy czuć się bezpiecznie, kupić świeże pieczywo czy pojechać autobusem do szkoły. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że kiedyś wiele dzieci pracowało razem z rodzicami? Na szczęście dziś jest inaczej. Dzieci mogą chodzić do szkoły, bawić się, uczyć i odkrywać świat oraz zadawać pytania. A to dorośli biorą na siebie obowiązek pracy. To jednak nie znaczy, że najważniejsze są tylko obowiązki. Bardzo ważny jest wspólny czas. Czasami wystarczy przeczytać razem książkę, zagrać w planszówkę, pójść na spacer albo po prostu porozmawiać o tym, jak minął dzień. Bo nawet krótka chwila spędzona razem może być naprawdę wyjątkowa. A więc odpowiedź na pytanie Martynki brzmi: rodzice dużo pracują przede wszystkim po to, żeby zadbać o swoją rodzinę i zapewnić jej wszystko, czego potrzebuje. Ale nawet kiedy są w pracy, bardzo często myślą o swoich dzieciach i cieszą się, kiedy mogą wrócić do domu. Dziękujemy, Martynko, za piękne pytanie. A teraz, może wy macie w głowie jakieś a dlaczego, na które nikt jeszcze nie odpowiedział? Poproście rodzica o nagranie waszego pytania i wysłanie wiadomości na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Może już niedługo usłyszymy właśnie was w audycji A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Dziękuję za dotychczas nadesłane pytania. Jesteście niesamowici. To co? Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Sprawdźmy, czy sztuczna inteligencja odpowie nam na pytanie, czy mógłbym zjeść sobie, czy mogłabym zjeść sobie bułeczkę z jagódkami. No jest sezon, więc pasowałoby, ale uwaga, nasze ząbki są świeżutko po wybielaniu. Można, ale nie od razu. Jeśli zęby zostały wybielone dopiero co, no to jedzenie jagodzianki nie jest najlepszym pomysłem. Jagody zawierają bardzo silne barwniki, które mogą przebarwić nasze szkliwo, zwłaszcza w ciągu pierwszych 48 godzin po wybielaniu. Kiedy zęby są już bardziej podatne na wchłanianie pigmentów? Najlepiej przez ten czas stosować tak zwaną białą dietę, czyli wybierać produkty takie jak biały ryż, makaron, gotowany kurczak, biały ser, jogurt naturalny, banany, jasne pieczywo. Jagodziankę warto odłożyć przynajmniej na 2 doby po zabiegu, a ja bym nawet jeszcze odłożył na dalsze terminy, no bo to nie są takie tanie rzeczy. W sumie jagodzianki też nie.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Reklama. Przy piątku na pewno coś ważnego jest do przekazania. Na pewno. Proszę bardzo, wydanie sportowych wiadomości już teraz przygotował i także przedstawi Marcin Petruk.
8: Bonton na lato.

0: A przepraszam, czy pana tutaj już przypadkiem nie było? Dosłownie 10 minut temu? No był pan, tak. Były wiadomości sportowe, ale nie było jeszcze informacji dla kierowców. A z racji tego, że to jest właśnie działka Marcina, to przyszedł. No, chłopina się jak zwykle stara, tak nie spóźnia się do pracy. Co niektórzy akurat taką cechą pochwalić się nie mogą. Marcinko, oddajemy ci głos.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
1: Telefon komórkowy to od lat urządzenie, po które sięgamy z automatu i jest elementem życia wielu osób. Gorzej tylko, jeżeli używamy go podczas jazdy, ponieważ właśnie to, zaraz po przekraczaniu prędkości, jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji na drogach. Według szacunków Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tylko w zeszłym roku używanie telefonu za kółkiem było powodem 30% spośród niemal 21 tysięcy zdarzeń. Kara za komórkowanie podczas jazdy to 500 zł, ale pojawiają się pogłoski, że może ona zostać znacznie zaostrzona. Apelują o to przede wszystkim psychologowie transportu, zaznaczając, że samo zerkanie w ekran telefonu oznacza czterokrotnie większe ryzyko wypadku, a pisanie SMS-a potęguje je aż o 23 razy.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: 104,9. Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej

0: Naprawy. Gepard Serwis. Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jęszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jęszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonbon na lato.

0: Rejowiec fabryczny, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, 10 minut przed 9 wchodzi na wyższy level technologii. Jeśli ktoś mówił, że małe miasta nie mogą być smart city, to chyba nie był ostatnio w Rejowcu. Miasto uruchomiło nowoczesny system informacji przestrzennej. Brzmi poważnie, w sumie nawet nie wiem, o co chodzi. Ale w praktyce chodzi o to, że teraz można z kanapy sprawdzać działki na sprzedaż, obejrzeć je z drona, pokręcić się nawet w panoramie 360 stopni i jeszcze podejrzeć, jak wyglądały okoliczne tereny ponad 20 lat temu. Czyli zanim pojedziecie oglądać wymarzoną działeczkę, możecie zrobić jej internetowy rekonesans. A kto wie, może to właśnie tam stanie wasz przyszły dom. Może jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Albo przynajmniej będziecie mieli gdzie grilla rozpalić, no bo ceny nieruchomości, ceny materiału, ceny za robotę, fachowiec też się ceni. No to dobra, faktycznie lepiej zaczniemy od grilla.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Rado.

0: Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo. Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
1: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
2: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
0: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15.

0: interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki. Mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
1: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
2: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
0: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Urząd Miasta Chełm informuje, że 21 lipca w godzinach 7:19 na terenie województwa lubelskiego odbędzie się ćwiczenie Alarm 26 systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Łącznie, jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na konta firm trafiło blisko 1 260 000 000 zł. Tradycja, muzyka i pomoc potrzebującym. Tak zapowiada się tegoroczne żniwowanie na Maczułach. Impreza odbędzie się w niedzielę nad zalewem Maczuły w Chorodysku. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9:30.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: W całym kraju dziś gorąco, na termometrach od 29 stopni na Podkarpaciu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. Po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Już mamy 9:00, tak jest. A dokładnie mamy już 5 minut po godzinie 9:00. Czy tam 6? 6 już, ulala. Cześć wszystkim, tu Fox.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: teraz przed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Wakacje nad morzem. Piękna sprawa. Piękna sprawa naprawdę. Ostatnio słyszałem taką dość interesującą historię w zasadzie. Ludzie pojechali sobie na wakacje, dokładnie do Władysławowa, leżą sobie na plaży, a tu nagle jakaś ekipa się wbija na plażę z akordeonem i śpiewają tam. Okazało się, że to Kordian. To taki facet, który pochodzi z Nowego Sącza, tworzy taką folkowo-diskopolową muzykę, wbija w facet na plażę i ludziom zapewnia atrakcję. Wiecie, jego koncert to tak jakieś 30-40 tysięcy złotych za godzinkę, a tu uwaga, Kordian w klapeckach pojawia się nie na scenie za 200 tysięcy, tylko na zwykłym piasku. No i teraz zastanawiam się, kto to wszystko fundował. No i w sumie można dochodzić do jednego wniosku. Naprawdę. Wy pewnie też dojdziecie do tego samego, jak wam tylko oczywiście o tym powiem. Pewnie to jakaś firma ubezpieczeniowa postanowiła w ten sposób wynagrodzić tym, którzy kupili ubezpieczenie pogody nad morzem. No ale że zgłosili się praktycznie wszyscy, że jest kiepska pogoda, no to zamiast każdemu wypłacić pieniążki, to postanowili zaprosić Kordiana na koncert. Impreza bez biletów. No i problem z głowy, bo tej męskiej części zgłaszających ubezpieczalnia mogła na przykład powiedzieć, że uwaga, mamy dla was w zastępstwie za pogodę dziewczynę z gór. No i faceci się zgodzili, a to się okazało, że Kordian przyjechał i zaśpiewał swoją taką najbardziej popularniejszą piosenkę właśnie, Dziewczyna z gór. Jaki kraj, takie ubezpieczenie.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
5: Rachu, ciachu i po strachu. Zaserwujemy Wam za chwilkę najświeższe informacje lokalne Radia Bonton, a Wy możecie oczywiście przysłuchać się im uważnie. Jeśli chcecie, to zapraszamy. Jeśli nie chcecie, to też zapraszamy. Nie ma wyjątków. Nie uciekajcie daleko, bo za chwilę też dobra muzyka się pojawi. No pewnie, że się pojawi dobra muzyka. No i też będzie najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury. Monika Łupkowska będzie dla Was miała szczegóły.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Urząd Miasta Chełm informuje, że 21 lipca w godzinach 7:19 na terenie województwa lubelskiego odbędzie się ćwiczenie Alarm 26 systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Podczas ćwiczenia uruchomione zostaną w wybranych rejonach syreny alarmowe. Mieszkańcy proszeni są o niereagowanie na nadawane sygnały i zachowanie spokoju. Realizatorem ćwiczenia jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Zeszłej doby chełmscy mundurowi interweniowali do 2 kolizji drogowych. Tuż przed 13:00 kursant nauki jazdy prowadzący Suzuki nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Volkswagena, kiedy ten przemieszczał się po rondzie Jana Pawła II. Godzinę później natomiast na Rejowieckiej chełmianin prowadzący ciężarowego DAFA podczas zmiany pasa ruchu zderzył się z prawidłowo jadącym BMW, które prowadził mieszkaniec Chrubieszowa. W obu zdarzeniach sprawcy zostali ukarani mandatami, kolejno wynoszącymi 1500 zł. I 1100 zł.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Łącznie, jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na konta firm trafiło blisko 1 260 milionów złotych.
8: Obowiązek rozliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne mają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że niemal 1 960 000 płatników, czyli ponad 76% osób, które złożyły rozliczenie, wykazało nadpłatę składki zdrowotnej.
6: Informuje Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Instytucja przypomina, że obsługa pozostałych wniosków zakończy się najpóźniej do 3 sierpnia tego roku. Tradycja, muzyka i pomoc potrzebującym. Tak zapowiada się tegoroczne żniwowanie na Maczułach. Impreza odbędzie się w niedzielę nad Zalewem Maczuły w Chorodysku.
9: Rozpoczynamy o godzinie 16:00 widowiskiem.

0: urzędowym. Podczas uroczystości również wystąpią dla nas koła gospodyń wiejskich, leśniczanki, koło na Dolince, zespół lokalsi, jak również kapela nastrojeni. Na zakończenie całego wydarzenia zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami z DJ Hero. Podczas uroczystości przygotowaliśmy również atrakcje. Będzie można odwiedzić stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska rękodzieła ludowego. Najmłodszych zapraszamy na dmuchane place zabaw, jak również na warsztaty rękodzielnicze.
1: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Wydarzeniu będzie towarzyszyć charytatywna zbiórka na leczenie małego Szymona Zelenta. Dochód ze sprzedaży domowych ciast, lodów i lemoniady zostanie przeznaczony na jego leczenie.
2: Bonton na lato. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik.
2: W niedzielę święto czosnku już po raz trzeci. Co w programie się znalazło tegorocznej edycji? No i też jakie dodatkowe w sumie uroczystości się odbędą?
3: W najbliższą niedzielę zapraszamy do Płonki, do parku, gdzie odbędzie się nasze cykliczne już lokalne święto czosnku. W programie tego wydarzenia zaplanowaliśmy występy dzieci ze szkoły podstawowej w Płonce, ale także zespołów takich jak Koral, Zgrani Chłopcy, Kapela Turobińska. Mamy również konkurs na najsmaczniejsze danie z czosnkiem, a także uhonorujemy rolnika zasłużonego w uprawie czosnku w naszej gminie. Oczywiście imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje, takie jak stoiska lokalnych twórców, artystów, kół gospodyń wiejskich, a także atrakcje i niespodzianki dla dzieci, plac zabaw i różnego rodzaju inne elementy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie w tym roku wyjątkowo także otwarcie jednej z naszych takich najważniejszych inwestycji, to jest zrewitalizowanego zabytkowego parku w Płonce, który to właśnie dzięki naszym staraniom i działaniom po wielu latach właśnie odzyskał blask i stał się taką nową, atrakcyjną i dostępną przestrzenią. To otwarcie parku przewidziane jest na godzinę 14:15 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Płonce. Święto czosnku z kolei rozpoczyna się od godziny 15:00. Zapraszamy do Płonki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorami naszego święta są wójt gminy Rudnik oraz Biblioteka Publiczna gminy Rudnik.
2: A teraz zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej

0: Kultury. Dzisiaj w imieniu Joanny Klimek. Już dziś po godzinie 18 na antenie Radia Bonton zapraszam na kolejny odcinek podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Moim gościem ponownie będzie Tadeusz Kiciński, wieloletni dyrektor Domu Kultury w Krasnostawie i jeden z organizatorów Chmielaków Krasnostawskich. Porozmawiamy o tym, jak z jednodniowego wydarzenia Chmielaki stały się kilkudniowym świętem, jakie atrakcje najbardziej przyciągały mieszkańców oraz poznamy kulisy organizacji festiwalu i historie, których nie znajdziecie w kronikach. Zapraszam Państwa dziś po godzinie 18 na antenę radia do wysłuchania podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Do usłyszenia. Joanna Klimek.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
20: Bonton na lato.

0: Powiem wam, że segregacja śmieci to chyba dla niektórych nadal gra typu wrzuć i zobacz, co się stanie. No bo w gminie Krasny Staw urzędnicy znowu apelują, że do worków na segregację trafiają zwykłe śmieci zmieszane. No a później wszyscy się dziwią, że opłaty za odbiór mogą iść w górę. No, nie ma co się dziwić. To trochę tak jakby do pojemnika na papier wrzucić garnek z rosołem, no i liczyć, że jakoś to będzie. No nie będzie. Urząd zwraca uwagę, że problem najczęściej pojawia się na, uwaga, wybranych osiedlach, cukrowni i wsiennicy na Dolnej. No i przypomina, że przez błędy kilku osób może płacić cała gmina. Dlatego zanim wyrzucicie śmieci, warto poświęcić te kilka sekund, no i sprawdzić, do którego worka powinny trafić. Bo później zamiast segregować odpady, będziemy segregować pieniądze z portfela na wyższe rachunki. A my chyba wolelibyśmy na jakieś przyjemniejsze rzeczy przeznaczyć kasiorkę, prawda? Tak też mi się wydawało. Za 9 minut będzie już 10, a o tej porze najświeższe informacje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
3: Reklama.
11: Bonton Radio i wszystko gra.

0: koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. A potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Mirjam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
1: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
0: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
2: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z pomorskiej drogówki.
3: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
2: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
3: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
0: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie,

0: Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając pół promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w warmińsko-mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
1: Bon Ton Radio. Sport.
2: Michał Paszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00. Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 21:00. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Super Puchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył Super Puchar po raz 7. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej wielkiej pętli. Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy. W tym roku cykl SEC będzie się składał z 4 imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, a potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytuł będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kasper Boryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie tak na Rasajczak.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na razie w całym kraju jeszcze sporo słońca, ale po południu w zachodniej połowie Polski burze z intensywnym deszczem i gradem, a na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Głód mnie dopadł, moi drodzy, więc ja lecę szybciutko sprawdzić, czy w naszej lodówce chociaż jakieś owoce są, bo jadłem śniadanko o godzinie 6 rano, więc no, normalna sprawa. Po 10 człowiek może być głodny, prawda? A ci, którzy są głodni dobrej muzyki, zapraszamy, zostańcie z nami na 104,9 FM w programie Bonton na lato.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Mamo, czy wygra Polska?
11: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Bonton na lato.

0: Dzisiaj jest taki dzień, w którym można powiedzieć naprawdę niewiele. No i wszyscy i tak wszystko zrozumieją, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Emoji. Trudno uwierzyć, ale codziennie na całym świecie wysyłamy miliardy emoji. Czasem jedno emoji zastępuje całe zdanie. A kciuk w górę właśnie w postaci takiego kolorowego obrazka potrafi zakończyć najdłuższą dyskusję. No i jest jeszcze ta tajemnicza buźka, której nie do końca wszyscy przekaz rozumieją. Uśmiechnięta, tak jest, ale jak się jej przyjrzycie, to jej wymowa nie do końca jest pozytywna, więc te dwie kropeczki i nawiasik nie do końca może być dobrze odebrany przez waszego kolegę bądź koleżankę. No, a skoro już o emoji mowa, to zastanówcie się, jakie emoji najlepiej opisuje wasz piątek. Tak jest, a piątek jest dzisiaj. Oby nie była to taka buźka, gdzie idziemy spać, czy tam ziewamy, takie zzzz się pojawia nad buzią. Bo przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki w Radiu Bon Ton na 104.9.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15.

0: 18 Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Oj, Marcinku, królu złoty, co tam ciekawego przygotowałeś znów w tym sporcie dla nas? Co tam? Proszę bardzo, opowiadaj. Nasi słuchacze już są przygotowani. Chyba od 2 godzin czekają, żebyś im tu coś powiedział w kolejce przed redakcją. Więc może też otwórzmy nasze okno redakcyjne, żeby ci na zewnątrz też usłyszeli.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Ponton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się 4. edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
6: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
5: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzęskiego biegu pod prąd, który 8 sierpnia odbędzie się na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. 2 ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzęskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.

0: Słuchajcie, moja koleżanka ostatnio mi mówi, że muszę obejrzeć Rancho.
1: Ale jak obejrzeć Rancho? Przecież ja oglądam praktycznie... Co tylko mam wolny czas, to oglądam Rancho. Serio, zacząłem wracać do wszystkich poprzednich sezonów i jadę po kolei. A ona mi mówi, nie, jakie Rancho tam w telewizji. Moje Rancho! Naprawdę, serio, moja znajoma ma takie Rancho z koniami, że no, gdybyście je sami zobaczyli na własne oczy, to byście chcieli po prostu tam być. No ale, że nie możecie, bo jesteście tam, gdzie jesteście, czyli pewnie jeszcze w pracy, no to tam zostańcie. A my teraz wam faktycznie, a propos tego, co oglądać, żeby to było wartościowe i cenne, czyli żebyście nie zmarnowali swojego cennego czasu na szukanie jakiegoś fajnego filmu bądź serialu, posłuchajcie naszych polecajek.
2: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchajcie!
4: Co oglądamy?
3: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
5: Hasłem tygodnia jest... Filmowa podróż.
3: Swoim kinowym poleceniem podzieliła się z nami
6: Justyna Nafalska, członkini Rady Programowej Dyskusyjnego Klubu Filmowego DKF Rewers, działającego przy Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie.
7: Jeśli chodzi o filmową podróż, myślę, że mogę polecić mój ulubiony absolutnie film Drogi. Będzie to trochę takiego słońca w wakacje, czyli Little Miss Sunshine. Polski tytuł tego filmu to Mała Miss. Film nie jest najnowszy, bo z 2006 roku, że tak powiem, na początku tego roku był taki trend podróży w social mediach do 2016, to ja się cofnę jeszcze o 10 lat wstecz, tutaj polecając ten tytuł. Jest to jeden z takich filmów, które według mnie można oglądać naprawdę milion razy, a i tak zawsze bawi i wzrusza. Pamiętam, że po jego pierwszym seansie byłam tak zachwycona, że od razu było chyba 6 kolejnych obejrzeń. Jest to takie kino drogi o tematach rodzinnych, a te, jak dobrze wiemy, bywają skomplikowane. Zdradzę, może to będzie taka podróż przez Stany Zjednoczone, ale także emocjonalne. Mamy w tym filmie historię takiej typowej, a raczej bardzo nietypowej rodziny amerykańskiej Hooverów. 7-letnia Olive, która jest kandydatką na królową piękności, ale wymyka się, że tak powiem, tym standardowym obrazom tutaj urody, ale za to jest takim radosnym promyczkiem słońca i energii w rodzinie. Jej ojciec Richard, walczący o uznanie, coach, motywujący innych do osiągnięcia sukcesu, podczas gdy samemu jemu w życiu jednak nie za wiele wychodzi. Mama Olive, Cheryl, w tej roli świetna Toni Collette, taka umęczona już ogarnianiem wszystkiego i całej rodziny. Powiedzielibyśmy pewnie, że taka typowa matka Polka, tylko że matka Amerykanka. A do tego jeszcze w komplecie jej brat, który nagle zamieszkuje z rodziną, ponieważ był rozczarowany swoim życiem i karierą naukową. Trochę mu w życiu nic nie wyszło, łącznie z próbą samobójczą, która także była nieudana. Do tego jeszcze w tym pakiecie nastoletni syn Dwayne, tutaj w tej roli Paul Dano. Wielbiciel filozofii niczego, który poprzysiągł sobie milczenie, aż dorośnie do wieku, kiedy będzie mógł zostać pilotem myśliwca, co jest jego największym marzeniem. I jeszcze na dokładkę dziadek rodziny, nagrodzony tutaj w ogóle za tę rolę Oscarem, Alan Arkin, który wydawałoby się, że z racji wieku jest na skraju życia, to tak naprawdę z całej rodziny on wie najlepiej, jak z niego korzystać. Zamieszkał właśnie obecnie z tymi Hooverami, ponieważ usunięto go z domu w spokojnej starości za nieodpowiednie zachowanie i nielegalne używki. I nagle cała ta rodzina, paczka bardzo różnych osobowości, w pewnym momencie musi się ruszyć w drogę małym, ciasnym autobusem, by spełnić marzenie właśnie tej małej Olive i odwieźć ją na tytułowy taki amerykański konkurs piękności dla małych dziewczynek Little Miss Sunshine. Dziewczynka marzy o tym z całego serca, także szykuje się ciekawa podróż. Mają ograniczony czas, ograniczoną przestrzeń, a każdy z nich ma różne problemy, które, jak się okazuje, wychodzą w trakcie tej podróży. Także będzie to podróż przez Stany, nie tylko geograficzne, ale i emocjonalne. Spoilerować tutaj nie chcę za dużo. Zdradzę tylko, że nikt z tej podróży nie wróci taki sam.

jak wyjechał. Mogę powiedzieć, że szykujcie się na całe spektrum i dosłownie sinusoidę emocji. Będzie słodko, gorzko, smutno i zabawnie. Będą łzy zarówno śmiechu, jak i wzruszenia. Tak osobiście dla mnie jest to taki trochę film o tym, że spoko być frikiem, a nawet mieć całą taką pofrikowaną, szaloną rodzinę. I tak naprawdę jest to całkiem normalne. A każdy może być taką miss, jaką chce po prostu być. I warto robić swoje, tak jak się chce i czuje. Bez patrzenia się na otoczenie, co ludzie mówią. Chociaż tytuł jest Mała Miss, to dla mnie naprawdę wielki film i takie amerykańskie kino drogi w najlepszym, ciepłym i dającym do myślenia wydaniu. Myślę, że to taka idealna propozycja na wakacje, ponieważ lekko serwuje ważne i bliskie każdemu tematy, no i oczywiście ten świetny motyw po prostu drogi. A żeby się tutaj wczuć w klimat tego filmu, kawałek Ricka Jamesa, Super Freak. Jest on motywem muzycznym jednej z najlepszych scen w tym filmie. Dodam jeszcze, że ten film został nagrodzony w 2006 dwoma Oscarami za najlepszy scenariusz oryginalny oraz za najlepszego aktora drugoplanowego, Alana Arkina, grającego tutaj dziadka rodziny. Także polecam oglądać, polecam się śmiać, wzruszać i przemyśleć sobie pewnie parę rzeczy po tym seansie. Naprawdę warto.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton na lato.

Słuchacie radia Bonton na 104,9 FM w programie Bonton na lato. No a na zegarach już tylko nam 10 brakuje minut do godziny 11. Okazuje się, że coraz więcej parafii robi coś, co jeszcze kilka lat temu było rzadkością. Pokazuje, ile pieniędzy trafiło na niedzielną tacę. Tak jest. I co ważniejsze, na co później te pieniądze zostały wydane. No, niemalże jakbym widział scenę po prostu z Rancha, czyli naszego polskiego serialu nie do podrobienia, kiedy ksiądz w Wilkowyjach postanowił faktycznie wywiesić kartkę, ile pieniędzy co niedziela zostaje zebrane na tace i na co zostają wydane pieniądze. Wiecie, co się stało? Ludzie zaczęli dawać jeszcze więcej, bo poczuli, że nie może być takiej biedy u nich w parafii i postanowili jak najszybciej to poprawić. A więc słuszny ruch wykonał tutaj ksiądz. Generalnie, jak wyglądają takie kwoty, które gdzieś tam zbierają księża na przykład w ciągu miesiąca albo w czasie jednej niedzieli? Sprawdzimy to oczywiście, o ile pozostaniecie razem z nami. Takie cuda tylko u nas na antenie Radia Bonton po godzinie 11. Czas zrobić małą przerwę, bo jeszcze trochę muzyki trzeba wam zagrać. No a za chwilę, bo za 9 minut będzie już 11. A o tej porze najświeższe informacje z kraju i ze świata. Będzie też flash z lokalnymi informacjami, no i oczywiście prognoza pogody.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
7: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: będą kary za patostreaming, prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
1: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
0: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
1: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie.

0: którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
1: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
2: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
1: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
0: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Wieża w Stołpiu przeżywała w ostatnich latach najazdy turystów, ale niedawno była też miejscem spotkania miłośników sztuki. Ciągle jest również miejscem badań archeologicznych, a naukowcy pod przewodnictwem doktora Stanisława Gołuba chcą poznać wszystkie tajemnice jej historii. Gigantyczna elektrownia słoneczna w gminie Dorochusk wciąż czeka na zielone światło. Jedna z największych inwestycji w regionie napotkała na kolejne proceduralne przeszkody. Chodzi o budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 49 MW, która ma powstać w miejscowości Turka oraz Okopy Kolonia. Rajowiec fabryczny wkracza w erę Smart City. Miasto właśnie uruchomiło nowoczesny, miejski system informacji przestrzennej, który ma stać się kluczowym narzędziem przyciągającym nowych mieszkańców oraz inwestorów. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Po południu pogoda podzieli Polskę dokładnie na pół. W zachodniej połowie kraju gwałtowne burze i ulewy, a na wschodzie słonecznie. Na termometrach natomiast maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Halo, halo, tu Londyn, ona blondy, ja blondyn, a więc możemy zaczynać, jeśli jesteśmy już w parze albo w jeszcze większej grupie słuchaczy, kolejną, a tak naprawdę ostatnią godzinę programu Bonton na lato. Już 11.06.

0: reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
11: Bonton na

Parafia, w której to księża informują swoich parafian, ile pieniędzy zebrali w niedzielę na tace. Tak jest. Na co te pieniądze zostały przeznaczone? Tak jest. To naprawdę zaczyna się dziać, o czym możecie doczytać na naszym portalu supertydzień.pl. Słuchajcie, kwoty wrzucane na tace są naprawdę różne. No i w takich mniejszych parafiach to kilkaset złotych, a w większych, uwaga, nawet 12 tysiączków podczas jednej niedzieli. Nie wiem, może mają mszę co godzinę, czy jak? Nie wiem. No ale przecież mamy takie czasy, że gotówką rzadko kto płaci, prawda? No prawda, naprawdę. A więc tam, gdzie gotówki w portfelu brak, pojawiły się ofiaromaty, czyli można złożyć datek kartą albo telefonem. No cóż, XXI wiek dotarł także do kościołów. Tak na podsumowanie, na co przeznaczane są te pieniądze? Doczytacie na naszym portalu supertydzień.pl. Zapraszam do artykułu pod tytułem: Tyle Polacy wrzucają na tacę

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Takie smaczne.

0: takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama.
7: Niewiarygodnie dzisiaj ten czas szybko leci, ale dobrze, dobrze, niech leci jak najszybciej, bo przecież weekend za chwilę zaczniemy. Ale teraz zaczniemy sobie informacje. Lokalne informacje Radia Bontony.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Wieża w Stołpiu przeżywała w ostatnich latach najazdy turystów, ale niedawno była także miejscem spotkania miłośników sztuki. Ciągle jest również miejscem badań archeologicznych, a naukowcy pod przewodnictwem doktora Stanisława Gołuba chcą poznać wszystkie tajemnice jej historii. O przeszłości tego miejsca dowiedzieli się również uczestnicy pleneru artystycznego, o czym więcej Ryszard Mielniczuk, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Chełm.
9: Zapoznali się z historią, ewentualnie z hipotezami na temat tej wieży, które są zawarte w tym wydawnictwie dotyczącym pleneru, czyli w katalogu. Katalog jest specyficzny, nie jest artystyczny, bo pierwsza część dotyczy właśnie odkryć naukowych, archeologicznych, hipotez, a druga jest część, to są właśnie interpretacje na temat tej wieży artystów przeróżnych, bo są rysunki, są akryle, czyli obrazy, są też rzeźby. Ta suma wszystkich daje ten taki efekt podwójnego jak gdyby patrzenia na to, czyli rzeczywistego z archeologią i takiego nierzeczywistego, związanego z odbiorem przez artystów.
8: Więcej o kolejnych odkryciach i planach związanych z wieżą w Stołpiu usłyszycie w dzisiejszym wydaniu audycji Samorządowe 5 minut, na które zapraszamy o 12.20. Gigantyczna elektrownia słoneczna w gminie Dorohusk wciąż czeka na zielone światło. Jedna z inwestycji w regionie napotkała na kolejne proceduralne przeszkody. Chodzi o budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 49 MW, która ma powstać w miejscowości Turka oraz Okopy Kolonia. Choć warszawska spółka stara się o zgodę na realizację przedsięwzięcia od maja 2025 roku, to ostateczna decyzja zapadnie najwcześniej jesienią. Głównym powodem opóźnienia jest konieczność przeprowadzenia szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor musiał uzupełnić dokumentację o pełną roczną inwentaryzację przyrodniczą, która uwzględnia cykle wegetacyjne roślin oraz okresy lęgowe zwierząt. W związku z dodatkowymi analizami wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa wyznaczył nowy termin wydania decyzji na 30 października tego roku. Mieszkańcy oraz strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją projektu w Urzędzie Gminy Dorohusk.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Sentymentalna podróż w czasie, kulinarna rywalizacja i kultowe smaki sprzed dekad. Starostwo powiatowe w Chełmie zaprasza do udziału w konkursie Smaki i Smaczki PRL. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 25 lipca podczas tegorocznych Dni Rejowca Fabrycznego. Uczestnicy zmierzą się w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to aranżacja najbardziej pomysłowego stoiska w stylu PRL. Pod uwagę brany będzie nie tylko jego wygląd i rekwizyty, ale też stroje obsługi i ogólna atmosfera epoki. Druga kategoria to kulinarna bitwa na tradycyjne dania z tamtych lat. Jury oceni tu smak, nawiązanie do realiów minionej epoki oraz oryginalną formę podania potrawy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe za pierwsze

0: 3 miejsca w każdej z kategorii. Zgłoszenia chętnych drużyn i wystawców przyjmowane są tylko do 21 lipca. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chełmie. Rajowiec Fabryczny wkracza w erę Smart City. Miasto właśnie uruchomiło nowoczesny miejski system informacji przestrzennej, który ma stać się kluczowym narzędziem przyciągającym nowych mieszkańców oraz inwestorów. Sercem systemu jest portal inwestycyjny, czyli przejrzysta baza miejskich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Użytkownicy mogą w niej znaleźć działki pod zabudowę jednorodzinną oraz tereny usługowe. Co istotne, każda oferta została wzbogacona o zdjęcia z drona oraz panoramy 360 stopni, co pozwala na wirtualną wizytę na wybranym terenie bez konieczności przyjazdu do miasta. Burmistrz Gabriel Adamiec podkreśla, że wdrożenie systemu opartego na technologii pozwoliło na znaczne oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnych standardów. To jednak nie koniec proinwestycyjnych działań. Władze miasta przygotowują uchwałę wprowadzającą ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Zapowiedziano również budowę parku usługowo-handlowego w centrum miasta. Portal oferuje także unikatowe funkcje dla mieszkańców i pasjonatów historii. Można na nim przeglądać archiwalne zdjęcia lotnicze miasta sięgające 2003 roku, a wkrótce do bazy trafią zdigitalizowane mapy z lat 50. i 70. ubiegłego wieku.
1: Bon na lato.

0: Myślałem, żeby wygenerować wam teraz chwilkę ciszy. Ale nie ma sensu, skoro mamy takiego wspaniałego gościa w naszym studio, a raczej nie gościa, tylko gospodarza. Jarosław już teraz razem z nami, który ma dla was przegląd kartki z kalendarza.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Nareszcie piątek na antenie 104,9 FM. Weekend oficjalnie puka do drzwi, a słońce nad hełmem gwarantuje nam fantastyczny letni dzień. Zanim jednak całkowicie porwie was weekendowe szaleństwo, zrzucamy kolejną kartkę z naszego muzycznego kalendarza. Dzisiejsze zestawienie to niesamowite rocznice urodzin, powrót do pionierskich czasów elektroniki oraz utwór, który jest absolutną definicją wakacyjnego chilloutu. Zaczynamy w roku 1947. 17 lipca na świat przyszedł Wolfgang Fluhr, niemiecki muzyk, najbardziej znany jako wieloletni członek i perkusista legendarnej pionierskiej formacji muzyki elektronicznej Kraftwerk. Wolfgang kończy dzisiaj 79 lat. To jego innowacyjne podejście do elektronicznych instrumentów perkusyjnych ukształtowało brzmienie albumów takich jak Autobahn czy The Man Machine, kładąc podwaliny pod współczesną muzykę klubową i synthpop. Przenosimy się do roku 1949. Swoje 77 urodziny świętuje dzisiaj Geezer Butler, a właściwie Terence Michael Joseph Butler. Genialny brytyjski basista, kompozytor i współzałożyciel heavy metalowej legendy zespołu Black Sabbath. Geezer to człowiek, którego potężne, mroczne linie basu zdefiniowały całe brzmienie tradycyjnego metalu. 100 lat dla absolutnego mistrza czterech strun. W kalendarzu zapisujemy rok 1952. 17 lipca na świat przyszła Phoebe Snow, a właściwie Phoebe Ann Loeb, amerykańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka. Choć odeszła od nas w 2011 roku, dziś wspominalibyśmy jej rocznicę urodzin oraz niesamowity, niezwykle ciepły, czterooktawowy głos, który zachwycał w takich klasykach jak Poetry Man. Zaglądamy do szalonego roku 1982. 17 lipca na świat przyszła Natasha Hamilton, brytyjska wokalistka, doskonale znana jako członkini niezwykle popularnego na przełomie wieków trio Atomic Kitten. Natasha kończy dzisiaj 44 lata, a ich radiowe przeboje do dziś budzą masę uśmiechu na letnich playlistach. Dokładnie 30 lat temu świat muzyki pożegnał wielkiego artystę. W wieku 58 lat odszedł Chas Chandler, brytyjski basista grupy The Animals, później genialny menedżer i producent, który odkrył dla świata talent samego Jimiego Hendrixa. Naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza zamykamy jednak cofnięciem się do roku 2000 i premierą singla, który stał się absolutnym wakacyjnym symbolem przełomu wieków. Przenieśmy się o 26 lat wstecz. Dokładnie w lipcu 2000 roku brytyjsko-kanadyjska formacja All Saints świętowała gigantyczny sukces swojego hitu Pure Shores. Wyprodukowany przez Williama Orbita utwór, który powstał na potrzeby kultowego filmu Niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio, to absolutne arcydzieło minimalistycznego przestrzennego popu. Hipnotyzujący, płynący podkład pełen elektronicznych, ciepłych fal w połączeniu z genialnie rozpisanymi na głosy harmoniami wokalnymi dziewczyn tworzą klimat, który natychmiast przenosi słuchacza na rajską plażę. Ten utwór ma w sobie tak nieprawdopodobnie głęboki, relaksujący, a zarazem wakacyjny puls, że w piątek po prostu wybitnie odcina od całego minionego tygodnia i idealnie otwiera weekend. Zamykamy nasze dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w weekend z absolutnie najgładszym brzmieniem z przełomu tysiąclecia. Czas na utwór, który ma w sobie potężny ładunek słońca, przestrzeni, beztroskiego letniego luzu. Przed nami dziewczyny z grupy All Saints i P.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń.

0: Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Przepraszam, mam takie pytanko, czy jest już weekend?
1: Yes, weekend. He goes, yes, weekend.
0: No tak w sumie to nie do końca. Nie od tej porze. To już się proszę wstrzymać z fanfarami. No przynajmniej do 17 trzeba poczekać. No bądźmy kulturalni. Zauważmy, że jeszcze wiele osób w pracy, tak? Nie tylko ma, nie każdy ma tak dobrze jak ja, że właśnie w tym momencie sobie kończę robotę i idzie do domu, tak? No dobrze, spokojnie. Spokojnie, poczekamy na was. Popołudnie przed nami. Delikatne południe w sumie też przed nami. No i moi drodzy, zapraszam, bo właśnie o 12 w samiuśkie południe za dosłownie 10 minut. Najświeższe informacje z kraju i ze świata i prognoza pogody, no i później popołudnie w rytmie dnia będzie wasze na 104,9 FM.

0: Ja wam już za dzisiaj serdecznie dziękuję. Pewnie już macie mnie serdecznie dosyć. Cały tydzień byłem z wami. Codziennie od 7 budziłem was jak zły. Mimo, że są wakacje, no bez litości po prostu ten facet, bez litości, no. To no może od poniedziałku troszeczkę później będę was budził, co? Tak z 6,5 minutki po 7?
1: Słuchacie Bąk.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Mamy południe, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
5: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach, w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
4: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
6: Napoje chłodzące muszą być o odpowiedniej temperaturze, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
4: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
7: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
4: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport. Nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: No i sprawdzamy pogodę. W tym momencie jest już tak zwana lampa. Mamy 30 stopni na termometrach.

0: Odczuwalna to wiele, wiele powyżej. Jest oczywiście pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i dzisiaj nie będzie padać.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
0: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata, witam Was serdecznie. Jesteśmy razem do godziny, 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl, czyli przed nami 5 godzin wszystkiego najlepszego. Teraz Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
17: W rytmie lata. Na 104.

0: 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Ryszard Mielniczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, wieża wstąpił w ostatnich dniach przeżyła istny najazd i artystów, i podróżników, społeczników. Tym razem przyszła pora czy kolej na artystów, którzy pracowali, by uwiecznić tę wieżę, by pokazać swoją interpretację tej wieży. Duży ogólnopolski plener artystyczny za nami.
2: Tematem przewodnim tego pleneru, który odbył się w dniach 14-12 lipca, była wieża Wstąpił. Był to specyficzny plener, dlatego że był połączony jak gdyby artystycznie i naukowo. Zaraz powiem, o co chodzi, że 20 artystów, no z całej Polski nie tylko, bo również byli z Ukrainy, więc to jest, można powiedzieć, międzynarodowy plener, zwiedzało wieżę, było w okolicy, zwiedzało nasz region, ale i potem ich tematem przewodnim prac była wieża, czy ewentualnie historia z nią związana, ale poznali historię poprzez prace archeologiczne, które trwają już od wielu lat, ale są kontynuowane przez naszą gminę. Przez doktora Stanisława Gołuba, który tutaj gmina finansujemy te prace archeologiczne. Zapoznali się z historią, ewentualnie z hipotezami na temat tej wieży, które są zawarte w tym wydawnictwie dotyczącym pleneru, czyli w katalogu. Katalog jest specyficzny, nie jest artystyczny, nie tylko artystyczny, bo pierwsza część dotyczy właśnie odkryć naukowych, archeologicznych, hipotez, a druga jest część, to są właśnie, jak powiem, interpretacje na temat tej wieży artystów, artystów przeróżnych, bo są rysunki, są akryle, czyli obrazy, są też rzeźby. Ta suma tych wszystkich daje ten taki efekt podwójnego, jak gdyby, patrzenia na to, czyli rzeczywistego z archeologią i takiego nierzeczywistego związanego z odbiorem przez artystów. Organizatorami pleneru był właśnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie oraz gmina Chełm.
1: Tutaj też warte podkreślenia jest to, że to nie tylko artyści, co już Pan powiedział, ale również archeolodzy. Tutaj obecność profesora Buko świadczy też o tym, że ten naukowy wymiar ma ogromne znaczenie, bo to właśnie profesor Buko był jednym z pierwszych archeologów, który tak duży nacisk kładł na pracę związane właśnie z wieżą Wstąpił i tym, co wokół tej istniejącej już dzisiaj wieży, a wiemy już, że były dwie kolejne, teraz trwają poszukiwania czwartej.
2: Tak, dokładnie. Profesor Buko w swoich badaniach zaczął takie poważne badania i geologiczne, i wykopaliskowe. Była odkryta jedną, były podejrzenia, że tak powiem, jest

0: katalog, który towarzyszył tej wystawie, czy zawiera pracę po tym plenerze. Natomiast w czasie wernisażu otwarcia tej wystawy miała miejsce również prezentacja kolejnej publikacji gminy Chełm, tym razem dotycząca już samego Stołpia i tutaj już udział naszego lokalnego historyka, czyli Zbigniewa Lubaszewskiego.
1: Tak, dokładnie. Kontynuujemy ten cykl właśnie wpisany w historię, wpisany w krajobraz. Jest to pierwsze było oczywiście Podgórze, teraz jest Stołpie, czyli taka wydawnictwo popularno-naukowe, nie dywagujące o naukowych jakichś tam stwierdzeniach archeologicznych. Oczywiście jest to wszystkie dokumenty, czy takie rzeczy, treści związane ze Stołpiem w tym wypadku i z terenem dookoła tego Stołpia, analizujące jak gdyby samo Stołpie, tereny i tą wieżę, główną wieżę, i tam podaje wszystkie te rzeczy, które są związane z wieżą, które udało się gdzieś tam w poprzednich latach wydawnictwach dobyć i są zebrane, są w jednym taką popularną naukowe wydawnictwo.
0: Jeżeli już mówimy o wieży w Stołpiu, to nie tylko prace archeologiczne, ale również są plany, żeby ten obiekt udostępnić w bardziej przyjazny sposób turystom.
1: Tak, dokładnie. Wszystko to robimy, te badania i tak dalej, żeby stworzyć z tego park archeologiczny ze ścieżką archeologiczną odpowiednio opisaną, z punktami. W tej chwili pracujemy z panem Gołubem nad jak gdyby konkretyzowaniem tych obiektów, które miały być pokazane, czy tam treści, które miały być przedstawione. Chcemy to udostępnić jak najszybciej zwiedzającym.
0: Ja tylko przypomnę Państwu, że dzisiaj rozmawialiśmy o wieży Stołpiu z dyrektorem Wydziału Promocji Kultury i Sportu Ryszardem Jeliniczukiem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ekotaksi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaksi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaksi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest

0: PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Zapraszam na sport, Marcin Petruk. Jutro kolejny sparing w ramach przygotowań do rundy jesiennej nowego sezonu rozegrają piłkarze Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego podejmie u siebie hetmana Samość, z którym będzie również rywalizował o punkty w trzeciej lidze. W tym tygodniu szeregi biało-zielonych zasilił Sebastian Kozień, 19-letni ofensywny pomocnik, wypożyczony do końca sezonu 26-27 z rezerw Motoru Lublin. Kolejny medal w dorobku sekcji MMA Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie. Fajterom klubu udało się to w ostatnim starcie przed wakacyjną przerwą, którym była amatorska liga MMA w Sochaczewie, mówi trener Wojciech Zaprawa.
4: Hubert Michalski pierwszą walkę przegrywa przez Balachę. Szymon Szachun pierwszy pojedynek wygrywa na punkty, z czego jestem bardzo dumny. W drugim przegrywa na punkty, także ląduje poza podium. Szymon Jędrzejewski od razu przeszedł do finału ze względu na małą ilość rywali. Przegrywa na punkty, także drugie miejsce po jednej walce. Bartłomiej Hadnał zaczął turniej bardzo dobrze, wygrał przez techniczny knockout. Jednak w drugiej walce sam dał się zaskoczyć ciosem, no i sędzia niestety zakończył pojedynek. Ostatnim reprezentantem był Damian Kuźmicki, który wygrał dwie pierwsze walki na punkty. Trzeci niestety przegrał przez Balachę w parterze. Daje mu to trzecie miejsce, brązowy medal tej imprezy.
3: Fajterów chełmskiego Bastionu przygotował do tej ligi trener Kacper Zgrajka.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: W rytmie lata.

Bajm i ta sama chwila w Radiu Bonton w rytmie lata i to gorącego lata. Słuchajcie, jak wiecie, tutaj za oknem, dosłownie za oknem, mam duszka wiklinuszka. No i on jest naprawdę rozrywany, powiedzmy, przez turystów. Robią sobie zdjęcia, podchodzą, śmieją się. Fajnie, fajnie. Ja to widzę tutaj przez okno, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że turyści do nas przyjeżdżają i to jest fajne, bo później jadą do siebie i mówią: słuchajcie, jest taki fajny hełm. Bardzo miłe. Dziękujemy, turyści, jeżeli mnie słuchacie teraz. Yearbox, Babylon w tym momencie. Zostawiam was z tym fajnym utworem.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

cudowne. Pan jak zwykle to jest Finlandia, tak. Z Finlandii pochodzi bardzo wielu dobrych muzyków, czy to ze sceny elektronicznej, czy tej metalowej, po prostu przecudownie. Nie wiem, co oni tam piją, mleko od reniferów chyba, tak, to dlatego. Zbliżamy się do godziny 13, więc wiadomości, które już w sumie za chwilę, a teraz muzycznie Waterfall, Michael Schultz i Rehab.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało

0: się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Na zegarach Radia Bonton godzina 13. Zapraszam więc na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych.
6: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnijmy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
7: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
8: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
6: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Kolejne ataki internetowych oszustów niestety okazały się skuteczne i mieszkanki naszego regionu straciły pieniądze. Obie wpadły w zasadzkę, wierząc, że znajomi proszą je o pożyczkę, nieświadome, że korespondują z hakerami. Władze Włodawy są już po spotkaniu z inwestorami z Japonii i Szwecji, które było poświęcone inwestycji związanej z instalacją odnawialnych źródeł energii w ramach projektu Ice Energy. Rozmowy dotyczyły dalszego procesu realizacji przedsięwzięcia oraz zagadnień technologicznych. Płonka szykuje się na jedno z najbardziej aromatycznych wydarzeń lata. W niedzielę mieszkańcy i goście spotkają się na święcie czosnku, które połączy tradycję, lokalną kulturę, koncerty i oficjalne otwarcie zrewitalizowanego parku. O szczegółach powiemy więcej w wiadomościach lokalnych o 13.30.
10: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: No to tak, na termometrach 31 stopni, odczuwalna jakieś 35.

0: słońce przeogromne i przecudowne. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, więc tu się nic nie zmieniło. Biometr nadal korzystny. No i tak patrzę, tutaj raczej u nas nie powinno padać ani grzmieć, ale wszystko jest możliwe.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: W rytmie lata.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 13. To co, może szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 17 lipca. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan oraz Jadwiga. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta dwa. Światowy Dzień Emoji oraz Ogólnopolski Dzień Tabaki. No proszę. No i oficjalnie otwieram weekend, a przed Wami The Weekend i Blinding Lights.

0: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. W rytmie lata.

Oskar Cymsi, daj mi znać. No to proszę bardzo, daję wam znać. Mamy już weekend, już odpaliłam weekend oficjalnie, więc teraz zapraszam was na supertydzień.pl, zakładka Nie Przegap, bo dużo się dzieje, słuchajcie. Od dzisiaj startuje Święto Fantastyki, Dni Jakuba Wędrowicza na przykład, więc jeżeli chcielibyście się wybrać do Wojsławic, proszę bardzo, droga wolna i szeroka, mam nadzieję. Także zerknijcie tam, popatrzcie, może coś dla siebie znajdziecie. Teraz Backstreet Boys, później Igo i Stumi Love Las. Osobiście tę piosenkę uwielbiam. No i godzina 3, już mi się tutaj coś. Godzina 13:30 to oczywiście wiadomości lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.

0: sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
4: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejne ataki internetowych oszustów niestety okazały się skuteczne i mieszkanki naszego regionu straciły pieniądze. 21-latka uwierzyła, że znajomy, który napisał do niej wiadomość na komunikatorze, potrzebuje pożyczki na opłacenie zamówienia za pomocą kodu BLIK. Kobieta szybko spełniła jego prośbę dopiero po fakcie, dowiadując się, że jego konto zostało zhakowane. Straciła w ten sposób 3000 zł. W taką samą pułapkę wpadła inna młoda kobieta z naszego województwa, która chciała pomóc znajomemu w pilnej pożyczce. Kiedy okazało się, że wiadomości z jego komunikatora wysyłają cyberoszuści, straciła już 2,5 tysiąca złotych. Policja apeluje, aby przy otrzymaniu tego typu treści wcześniej skontaktować się bezpośrednio z osobami, które są autorami próśb. To pozwoli uniknąć utraty zarówno pieniędzy, jak również danych i dostępów do konta. Władze Włodawy są już po spotkaniu z inwestorami z Japonii i Szwecji, które było poświęcone inwestycji związanej z instalacją odnawialnych źródeł energii w ramach projektu Ice Energy. Rozmowy dotyczyły dalszego procesu realizacji przedsięwzięcia oraz zagadnień technologicznych. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie wynajmuje już inwestorowi powierzchnie magazynowe, gdzie gromadzone są już urządzenia pod przyszłą inwestycję. Sam zakład powstanie w części przemysłowej Włodawy na działce zlokalizowanej w sąsiedztwie miejskiej kotłowni. Obecnie inwestor opracowuje kompleksową dokumentację projektową, zaś instalacja ma docelowo stworzyć około 40 nowych miejsc pracy.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Lokalni miłośnicy aktywnego początku dnia zapraszają do udziału w jutrzejszej 336. odsłonie Chełmskiego Parkrunu. Po 2 tygodniach przerwy i 8 urodzinach lokalnej inicjatywy biegacze spotkają się o 9 w parku przy Bazylice, aby wspólnie i każdy we własnym tempie pokonać 5 kilometrów. Mówi Józef Wójcik, koordynator Chełmskiego Parkrunu.
7: Jest to także promocja miasta, bo nawet jeżeli dzisiaj popatrzymy, mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata. I tutaj jeden z najbardziej znanych parkrunnerów na świecie rozsławia nasze miasto, biegając w naszej koszulce Chełm biega. Także przyjęło się to. Zawsze mamy troszeczkę osób od parkruna. Można powiedzieć, że zaczęło się mnóstwo nowych, znanych postaci. Między innymi zaczynała tutaj znana wszystkim chyba Justa, nazwiska nie muszę wymieniać.
6: Udział w parkrunie jest bezpłatny. Wcześniej warto jednak zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia. Dzięki temu można na bieżąco śledzić swoje postępy, jak również sprawdzać inne lokalizacje globalnej inicjatywy. Płonka szykuje się na jedno z najbardziej aromatycznych wydarzeń lata. W niedzielę mieszkańcy i goście spotkają się na święcie czosnku, które połączy tradycję, lokalną kulturę, koncerty i oficjalne otwarcie zrewitalizowanego parku.
8: W programie tego wydarzenia zaplanowaliśmy występy dzieci ze szkoły podstawowej w Płonce, ale także zespołów takich jak Koral, Zgrani Chłopcy, Kapela Turobińska. Mamy również konkurs na najsmaczniejsze danie z czosnkiem, a także uhonorujemy rolnika zasłużonego w uprawie czosnku w naszej gminie. Oczywiście imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje, takie jak stoiska lokalnych twórców, artystów, kół gospodyń wiejskich, a także atrakcje i niespodzianki dla dzieci.

0: zabaw i różnego rodzaju inne elementy.
1: Mówi Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik, i dodaje.
0: Wydarzeniu towarzyszyć będzie w tym roku wyjątkowo także otwarcie jednej z naszych takich najważniejszych inwestycji, to jest zrewitalizowanego zabytkowego parku w Płonce, który to właśnie dzięki naszym staraniom i działaniom po wielu latach właśnie odzyskał blask i stał się taką nową, atrakcyjną i dostępną przestrzenią. To otwarcie parku przewidziane jest na godzinę 14:15 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Płonce. Święto Czosnku z kolei rozpoczyna się od godziny 15. Zapraszamy do Płonki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wydarzenie organizuje wójt gminy Rudnik oraz Biblioteka Publiczna gminy Rudnik.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Loreen w Radiu Bon Ton w rytmie lata oczywiście. To jest utwór, który zajął pierwsze miejsce w konkursie Eurowizji bodajże w 2011 roku. Jakoś tak 12, 13, 14? Nie pamiętam, no ale dobra. Perfekt, ale w koło jest wesoło za chwileczkę. No i za chwileczkę również a dlaczego? Przypominam, upominam o wysyłanie pytań na adres k.miszczyk@radiobonton.pl, bo to jest fajna zabawa. Właśnie, a propos zabawy, znowu gdzieś tam w internetach zobaczyłam, ej, słuchajcie, co to za scena się rozkłada tutaj przy gmachu, o co chodzi? No słuchajcie, tak to nie robimy. Trzeba wiedzieć, co się dzieje w mieście, a żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście, wchodzicie Radio Bon Ton na Facebooku, lajkujecie, na naszą stronę wchodzicie i wszystko wiecie, nie musicie pytać gdzieś tam anonimowo w internetach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Martynka.
3: A dlaczego nasi rodzice tak dużo pracują?
2: Martynko, to bardzo mądre pytanie. Pewnie wielu z was nieraz pomyślało: szkoda, że mama jeszcze jest w pracy, albo tata znów wróci późno do domu. I wtedy można odnieść wrażenie, że dorośli ciągle tylko pracują. Ale czy wiecie dlaczego? Wyobraźcie sobie dom jak wielki statek. Żeby taki statek mógł płynąć, potrzebuje paliwa. A dom też potrzebuje swojego paliwa. Trzeba zapłacić za prąd, wodę i ogrzewanie, kupić jedzenie, ubrania, książki do szkoły, czasem nowe buty, bo przecież dzieci rosną naprawdę szybko. A czasami trzeba jeszcze naprawić samochód albo kupić lekarstwa, kiedy ktoś zachoruje. I właśnie dlatego dorośli chodzą do pracy. Nie dlatego, że bardziej lubią pracę niż zabawę z dziećmi. Najczęściej dlatego, że chcą zadbać o swoją rodzinę. A wiecie co? Rodzice też czasami tęsknią. W sumie nie czasami, praktycznie cały czas. Kiedy wy jesteście w przedszkolu albo w szkole, wielu rodziców myśli: ciekawe, jak dziś minął dzień mojej córce, albo nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu. Może nie zawsze o tym mówią, ale bardzo często właśnie tak jest. Oczywiście są też rodzice, którzy mają różne zawody. Jedni pracują rano, inni wieczorem. Są lekarze, strażacy, policjanci, kierowcy autobusów, piekarze czy pielęgniarki. Niektórzy zaczynają pracę wtedy, gdy większość z nas jeszcze śpi. A inni pomagają ludziom nawet w święta albo w weekendy. Dzięki ich pracy możemy czuć się bezpiecznie, kupić świeże pieczywo czy pojechać autobusem do szkoły. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że kiedyś wiele dzieci pracowało razem z rodzicami? Na szczęście dziś jest inaczej. Dzieci mogą chodzić do szkoły, bawić się, uczyć i odkrywać świat oraz zadawać pytania. A to dorośli biorą na siebie obowiązek pracy. To jednak nie znaczy, że najważniejsze są tylko obowiązki.

0: Obowiązki. Bardzo ważny jest wspólny czas. Czasami wystarczy przeczytać razem książkę, zagrać w planszówkę, pójść na spacer albo po prostu porozmawiać o tym, jak minął dzień, bo nawet krótka chwila spędzona razem może być naprawdę wyjątkowa. A więc odpowiedź na pytanie Martynki brzmi: rodzice dużo pracują przede wszystkim po to, żeby zadbać o swoją rodzinę i zapewnić jej wszystko, czego potrzebuje, ale nawet kiedy są w pracy, bardzo często myślą o swoich dzieciach i cieszą się, kiedy mogą wrócić do domu. Dziękujemy, Martynko, za piękne pytanie. A teraz, może wy macie w głowie jakieś a dlaczego, na które nikt jeszcze nie odpowiedział? Poproście rodzica o nagranie waszego pytania i wysłanie wiadomości na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Może już niedługo usłyszymy właśnie was w audycji A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Dziękuję za dotychczas nadesłane pytania. Jesteście niesamowici. To co? Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Reklama. W rytm.

Smith i Stargazing w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie lata tuż przed godziną 14. Mamy dokładnie 13.54. Muzycznie teraz Sombr i Potential, no i wiadomości, a tam o lotnisku w Modlinie, gdzie działa już punkt paszportowy. Mamy wakacje, więc oznacza to tyle, że jeżeli prawdopodobnie zgubiliście swój paszport, gdzieś posialiście lub nie macie, to tam będzie można go sobie wyrobić od ręki. Ale żeby dowiedzieć się dokładnie, o co chodzi, to poproszę, żebyście zostali z nami teraz i później.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Forma, nie bierze.

0: zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
0: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
7: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
6: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
8: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
6: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
9: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
6: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
10: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
11: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
6: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.
12: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
13: Chciałam powiedzieć, że jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia, ale nie, to jeszcze nie to. W tym momencie na termometrach 32 stopnie, odczuwalna to jakieś 37. Jest słonecznie i pięknie. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1016 hektopaskali, czyli biometr korzystny. No i tutaj musimy uważać na te burze, które są zapowiadane, ale tutaj w prognozie pogody na razie nic nie widać.
12: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.

0: rytmie lata.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Got no money, he's got a strong beliefs. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 14.05 dokładnie minut. Teraz w głośnikach dręczy Fruit from Desire, czyli odgrzewany kotlet, jak przystało na porę obiadową. Ale ten kotlet odgrzewany jest, więc zostawiam Was z nim.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Przykład Oasis pokazał, że pomimo napiętych relacji między braćmi można uzyskać świetny album. Ale przy dzisiejszych bohaterach Gallagherowie to jeszcze nic. Tutaj doszło do takich rozłamów, że do dziś wiele osób się zastanawia, jakim cudem taki skład stworzył prawdopodobnie jeden z najlepszych albumów wszechczasów. To jest Rumors od Fleetwood Mac. Aby ta historia była kompletna, musimy zacząć od 10. płyty zespołu, zatytułowanej Fleetwood Mac. W 1974 roku zespół szukał nowych członków po odejściu ich dotychczasowego gitarzysty. Ostatecznie do Micka Fleetwooda, Johna i Christine McVie dołączyła kolejna para, Stevie Nicks oraz Lindsey Buckingham. Rok później wydają wspomnianą płytę, która osiągnęła gigantyczny komercyjny sukces i zespół rusza w trasę. Pół roku koncertowania odbija się bardzo negatywnie na relacjach w zespole. John i Christine McVie rozwodzą się po 8 latach bycia małżeństwem. Relacje Stevie i Lindsey najlepiej chyba oddaje sformułowanie to skomplikowane, chociaż nie przedstawia ono całej natury ich burzliwej relacji, bo tutaj to by mi miejsca w ramówce zabrakło, żeby opowiedzieć całość. Jedynie Mick Fleetwood nie miał drugiej połówki w zespole, chociaż potem się dowiaduje, że jego żona zdradza go z najlepszym przyjacielem. W takim klimacie ruszają prace nad Rumors.

generalnie nagrywanie płyty przebiega w taki sposób, że każdy sobie rzepkę skrobie. Ale jeżeli myśleliście, że zostawiał swoje sprawy sercowe poza studiem, to grubo się myliliście. Oni wszyscy pisali piosenki na siebie albo o swoich nowych partnerach. Pomyślcie sobie, jak niezręcznie musiało pracować się Johnowi nad You Make Loving Fun, które jego była żona napisała o swoim ówczesnym chłopaku, z którym spotykała się po rozwodzie. Stevie na przykład napisała Dreams o Lindsay'u, o jej żalu i nadziei, że do siebie wrócą. Lindsay odpowiedział jej piosenką Go Your Own Way, która ma odwrotny wydźwięk, wręcz przeciwnie. Tam generalnie mówi sobie, idź ode mnie. Wesoło, nie? Dodajcie do tego fakt, że po sukcesie poprzedniego krążka wszyscy się zachłysnęli swoimi umiejętnościami, a nieograniczony budżet, jaki dostali, wydali na wszelkie uciechy poza studiem, co proces dodatkowo wydłużyło. Niemniej jakimś cudem udało się dowieść całość. W zespole nawet zaczęło się polepszać. Fleetwood pogodził się ze swoją żoną i para wróciła do siebie. Gdy płyta pojawiła się na rynku, z miejsca dostała od krytyków oceny 10 na 10, a egzemplarze wyprzedały się na pniu. Pomimo prawie 50 lat na karku, ta płyta pozostaje niezmiennie wybitna i ponadczasowa. Potwierdza to fakt, że Dreams po latach stało się największym przebojem z płyty, zyskując drugą młodość dzięki TikTokowi w 2020. Wakacje to idealny czas na miłość. Więc czy to chcecie spędzić miły czas ze swoją połówką, czy powspominać stare błędy, to ta płyta będzie w sam raz. A na koniec puszczę wam jedyny kawałek, który zespół nagrał w całym składzie, wspólnymi siłami. Oto Fleetwood Mac i ich kultowe The Chain.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
9: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
10: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
15: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ignacy i czekam na znak w Radiu Bon Ton, oczywiście w rytmie lata i to upalnego i gorącego dzisiaj. Za chwileczkę Aha, Take On Me, no i 14.30 to jest czas dla Marcina Petruka i sportu. A ja już teraz ostrzegam Was, mówię Wam, informuję, że 21 lipca, czyli to jest wtorek, odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 26. No i celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie systemów ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza, czyli znowu będą wyły syreny. Z tego co pamiętam, ma być to praktycznie cały dzień, już patrzę, tak, od 7 do 19, więc jeżeli będziecie znowu pytać się gdzieś tam na Facebookach o co chodzi, to my będziemy też Was informować, nasza strona internetowa oraz oczywiście Facebook nasz.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
15: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
16: Bonton Radio.

0: Sport.
1: Sport, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
2: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
1: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Trwają zapisy do 10. edycji nadwyżęskiego biegu pod prąd, który 8 sierpnia odbędzie się na terenie gminy Dorochusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadwyżęskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: W rytmie lata.

Tak, to jest to Santana i Rob Thomas Smooth w Radiu Bon Ton w rytmie lata. Oczywiście na zegarach 13:14:36. Za chwileczkę cheat code z Demi Lovato, No Promises. No i oczywiście informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Dzisiaj mamy 17 lipca, a jutro 18 lipca, słuchajcie, na Placu Łuczkowskiego odbędzie się druga edycja gry terenowej Śladami Ducha Bielucha. Niesamowita gra, niesamowita zabawa. Dawid Chmielewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, będzie moim gościem w, no, gdzieś tak za godzinkę, to posłuchajcie, o co tam chodzi.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Policyjna akcja z użyciem dronów przeprowadzona w tym tygodniu na skrzyżowaniu ulicy Reformackiej z Aleją Armii Krajowej w Chełmie pokazała, że część kierowców nadal ma problem z jazdą w tym miejscu. Mowa o wyjeździe z Reformackiej właśnie, gdzie nie dość, że niektórzy ignorują znak stop, to jeszcze przecinają przejście dla pieszych, dosłownie wpychając się na lewy pas. Taki manewr może słono kosztować, bo przy kumulacji prawie 2000 zł i ponad 20 punktów karnych. Dlatego po pierwsze, najpierw zatrzymujemy się przed znakiem, a po drugie wjeżdżamy na prawy pas i czekamy, aż będzie możliwość jego zmiany lub kierowca, który się nim przemieszcza, postanowi wykazać się uprzejmością. Przed nami 15, a więc w tym miejscu będzie więcej samochodów, ale nie tylko tam, ponieważ korków spodziewajcie się również na wiadukcie, rampie brzeskiej, lubelskiej, wysłowickiej i lwowskiej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003.

0: albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki, hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Lotta Główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Teddy Swims i Mr. Know It All. Tak, Teddy Swims był dwa tygodnie temu w Gdańsku był, Teddy Swims, no właśnie, dobra, już dość. Hozier Too Sweet teraz, na zegarach 14:53, więc za chwileczkę wiadomości, a tam słuchajcie, wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej, fajnie, a są wakacje, jeździmy, zwiedzamy. Tak, więc zostańcie, posłuchajcie, o ile będzie drożej, bo będzie.

0: program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.
5: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.

0: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
0: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz. Ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
2: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
0: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
3: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz 7.
0: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chamscy mundurowi zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 19-latka, który jeszcze nocą 13 czerwca w miejscowości Olchowiec Kolonia przyczynił się do śmiertelnego wypadku. Mężczyzna stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego wypadł z drogi, a na miejscu zginął jego pasażer. Krasnostawscy policjanci zatrzymali 28-latka, który będzie odpowiadał za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad mieszkającą z nim pod jednym dachem partnerką. Kobieta poinformowała mundurowych, że była ofiarą awantur domowych, często zakrapianych alkoholem. Okulary przeciwsłoneczne to nie tylko modny dodatek, ale przede wszystkim tarcza chroniąca nasz wzrok przed szkodliwym promieniowaniem UV. W środku wakacyjnego sezonu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął te produkty pod lupę. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
7: No to stało się. Jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia. Na termometrach 32 stopnie odczuwalna, nawet nie chcę mówić i myśleć, co tam się dzieje za oknem. Jest oczywiście słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne poszło troszkę w dół, 1015 hektopaskali, lecz nadal biometr korzystny. To dobrze. Tak patrzę na te prognozy i nie widać, żeby padało, ale mamy z tyłu głowy, że ostrzeżenia przed burzami są.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: w rytmie lata. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: No i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Kinga Miszczek z tej strony. Na zegarach 15.05, w głośnikach Wiktor Waligura, 4 pory roku, a później słuchajcie, co oglądamy. Zapraszam.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasłem tygodnia jest... Filmowa podróż.
1: Swoim kinowym poleceniem podzieliła się z nami
4: Justyna Nafalska, członkini Rady Programowej dyskusyjnego klubu filmowego DKF Rewers, działającego przy Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie.
5: Jeśli chodzi o filmową podróż, myślę, że mogę polecić mój ulubiony absolutnie film Drogi. Będzie to trochę takiego słońca w wakacje, czyli Little Miss Sunshine. Polski tytuł tego filmu to Mała Miss. Film nie jest najnowszy, bo z 2006 roku. Że tak powiem, na początku tego roku był taki trend podróży w social mediach do 2016. To ja się cofnę jeszcze o 10 lat wstecz, tutaj polecając ten tytuł. Jest to jeden z takich filmów, które według mnie można oglądać naprawdę milion razy, a i tak zawsze bawi i wzrusza. Pamiętam, że po jego pierwszym seansie byłam tak zachwycona, że od razu było chyba 6 kolejnych obejrzeń. Jest to takie kino drogi o tematach rodzinnych, a te, jak dobrze wiemy, bywają skomplikowane. Zdradzę, może to będzie taka podróż przez Stany Zjednoczone, ale także emocjonalne. Mamy w tym filmie historię takiej typowej, a raczej bardzo nietypowej rodziny amerykańskiej Hooverów. 7-letnia Olive, która jest kandydatką na królową piękności, ale wymyka się, że tak powiem, tym standardowym obrazom tutaj urody, ale za to jest taki radosnym promyczkiem słońca i energii w rodzinie. Jej ojciec Richard, walczący o uznanie, coach, motywujący innych do osiągnięcia sukcesu, podczas gdy samemu jemu

życiu jednak nie za wiele wychodzi. Mam Olive, Cheryl, tej roli świetna Toni Collette, taka umęczona już ogarnianiem wszystkiego i całej rodziny. Powiedzielibyśmy pewnie, że taka typowa matka Polka, tylko że matka Amerykanka. A do tego jeszcze w komplecie jej brat, który nagle zamieszkuje z rodziną, ponieważ był rozczarowany swoim życiem i karierą naukową. Trochę mu w życiu nic nie wyszło, łącznie z próbą samobójczą, która także była nieudana. Do tego jeszcze w tym pakiecie nastoletni syn Dwayne, tutaj w tej roli Paul Dano. Wielbiciel filozofii niczego, który poprzysiągł sobie milczenie, aż dorośnie do wieku, kiedy będzie mógł zostać pilotem myśliwca, co jest jego największym marzeniem. I jeszcze na dokładkę dziadek rodzinny, nagrodzony tutaj w ogóle za tę rolę Oscarem, Alan Arkin, który wydawałoby się, że z racji wieku jest na skraju życia, to tak naprawdę z całej rodziny on wie najlepiej, jak z niego korzystać. Zamieszkał właśnie obecnie z tymi Hooverami, ponieważ usunięto go z domu w spokojnej starości za nieodpowiednie zachowanie i nielegalne używki. I nagle cała ta rodzina, paczka bardzo różnych osobowości, w pewnym momencie musi ruszyć w drogę małym, ciasnym autobusem, by spełnić marzenie właśnie tej małej Olive i odwieźć ją na tytułowy taki amerykański konkurs piękności dla małych dziewczynek Little Miss Sunshine. Dziewczynka marzy o tym z całego serca, także szykuje się ciekawa podróż. Mają ograniczony czas, ograniczoną przestrzeń, a każdy z nich ma różne problemy, które, jak się okazuje, wychodzą w trakcie tej podróży. Także będzie to podróż przez Stany, nie tylko geograficzne, ale i emocjonalne. Spoilerować tutaj nie chcę za dużo. Zdradzę tylko, że nikt z tej podróży nie wróci taki sam, jak wyjechał. Mogę powiedzieć, że szykujcie się na całe spektrum i dosłownie sinusoidę emocji. Będzie słodko, gorzko, smutno i zabawnie. Będą łzy zarówno śmiechu, jak i wzruszenia. Tak osobiście dla mnie jest to taki trochę film o tym, że spoko być frikiem, a nawet mieć całą taką pofrikowaną, szaloną rodzinę. I tak naprawdę jest to całkiem normalne. A każdy może być taką miss, jaką chce po prostu być. I warto robić swoje, tak jak się chce i czuje, bez patrzenia się na otoczenie, co ludzie mówią. Chociaż tytuł jest Mała Miss, to dla mnie naprawdę wielki film i takie amerykańskie kino drogi w najlepszym, ciepłym i dającym do myślenia wydaniu. Myślę, że to taka idealna propozycja na wakacje, ponieważ lekko serwuje ważne i bliskie każdemu tematy. No i oczywiście ten świetny motyw po prostu drogi. A żeby się tutaj wczuć w klimat tego filmu, kawałek Ricka Jamesa, Super Freak. Jest on motywem muzycznym jednej z najlepszych scen w tym filmie. Dodam jeszcze, że ten film został nagrodzony w 2006 dwoma Oscarami. Za najlepszy scenariusz oryginalny oraz dla najlepszego aktora drugoplanowego, Alana Arkina, grającego tutaj dziadka rodziny. Także polecam oglądać, polecam się śmiać, wzruszać i przemyśleć sobie pewnie parę rzeczy po tym seansie. Naprawdę warto.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: gra Polska?
1: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Reklama. W rytmie lata.

Shepherd i Geronimo w Radio Bonton w rytmie lata na zegarach 15.20. Jakąś godzinę temu mówiłam wam, że będę miała dla was gościa, który tutaj mnie odwiedził. To Dawid Chmielewski z Młodzieżowej Rady Miasta Chełm. Będzie opowiadał o grze terenowej śladami ducha Bielucha. Jest to super inicjatywa, fajna impreza, naprawdę można fajnie spędzić czas. To na pewno. Kurde, ten weekend w ogóle obfituje w takie imprezy, że aż głowa mała, to fajnie. Widzicie, nasz Chełm jest fajny, także dobra, ja już nie gadam.

0: Zostawiam Was z Dawidem. Posłuchajcie, o czym rozmawialiśmy, bo to chyba
1: cześć,
0: ważne.
1: Nazywam się Dawid Chmielewski, jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Chełm.
0: Skąd wziął się pomysł na grę Śladami Ducha Bielucha?
1: Pomysł wziął się już w tamtym roku, gdy organizowaliśmy pierwszą edycję gry terenowej Śladami Misia Chełmisia. I już w tamtym roku zapowiedzieliśmy, że czeka naszych uczestników druga edycja. Tym razem będzie to druga edycja gry terenowej pod tytułem Śladami Ducha Bielucha, nawiązując do drugiej znanej legendy, która krąży w mieście Chełm.
0: Jak wyglądała pierwsza edycja? Co tam trzeba było robić? I teraz co będą uczestnicy robić w tej edycji?
1: W pierwszej edycji skupiliśmy się na wyzwaniach fizycznych. Były różne wyzwania, czy to bieg wahadłowy, czy skakanka i innego tego typu rzeczy. Natomiast w tej edycji będzie trochę trudniej. Będą zadania logiczne, zagadki, szyfry i rebusy. Poziom w tej edycji jest trochę trudniejszy, dlatego też jest skierowane trochę dla starszych uczestników.
0: A czy w grze trzeba znać historię Chełma, żeby sobie poradzić, czy niekoniecznie?
1: Historię bardzo dobrze wypadałoby znać, natomiast wszystkie chwyty są dozwolone.
0: Kto może wziąć udział? Czy można zgłosić się jeszcze w dniu wydarzenia? Do kiedy zgłoszenia? Jak to wygląda od tej strony technicznej?
1: Zgłaszamy się w dniu wydarzenia. Od godziny 12:30 na Placu Łuczkowskiego wystartuje biuro zawodów i o 13:00 ruszy gra terenowa.
0: Ile osób powinna liczyć drużyna? Bo to drużynowe są zawody.
1: Dokładnie. Preferujemy od 5 do 10 osób, natomiast czym więcej drużyna ma, tym zagadki będą ciekawsze oraz wyzwania będą bardziej energiczne.
0: Żyjemy w XXI wieku, telefony zawsze są na podorędziu. Czy będzie można korzystać z internetu? Czy tutaj całkowity zakaz?
1: Tak jak już wspomniałem, ta edycja polega na szponceniu, zresztą tak samo jak naszym partnerem jest Szpont Events, dlatego wszystkie chwyty są dozwolone.
0: Czy jakieś niespodzianki na trasie lub wyjątkowe nagrody są przewidziane?
1: Uczestników czeka wiele zwrotów akcji, przygód, ale te zwroty okażą się dla gry znaczące, dla fabuły. Nagrody zostały ufundowane przez naszych partnerów i mogę powiedzieć, że warto się starać.
0: A jakie miejsca w Chełmie będzie można odkryć podczas gry? Gdzie tutaj będą zaganiani uczestnicy?
1: Tego zdradzić nie mogę. Uczestnicy już na starcie otrzymają mapę. Natomiast mogę tyle powiedzieć, że będą to najbardziej popularne i ikoniczne miejsca w Chełmie.
0: Czyli raczej nie dojdzie do zgubienia się.
1: To zobaczymy, ponieważ, tak jak wspomniałem, poziom tej edycji jest trudniejszy. Natomiast wydaje mi się, że każdy sobie poradzi, będzie się świetnie bawił.
0: To teraz pytanie najważniejsze. Dlaczego warto spędzić sobotnie popołudnie właśnie z Duchem Bieluchem?
1: Przede wszystkim warto spędzić i wziąć udział w naszej grze ze względu na to, że możemy poznać historię Chełma w zupełnie nowy sposób. Czekają na uczestników również atrakcyjne nagrody, no i po prostu niezła zabawa.
0: A jak wygląda rola Młodzieżowej Rady Miasta przy organizacji takich wydarzeń? Wy sami wszystko organizujecie od A do Z? Czy macie jakąś pomoc od starszych, że tak powiem?
1: Opieramy się na własnym doświadczeniu, oczywiście na doświadczeniu również naszych partnerów. Ci partnerowie też również nam pomagają przy weryfikacji zagadek, czy wszystko się zgadza.
0: Czyli tak jakby od strony merytorycznej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: A czy planujecie kolejne inicjatywy dla mieszkańców jeszcze w tym roku? Jakieś fajne takie niespodzianki?
1: Na czwartej sesji Młodzieżowej Rady Miasta przyjęliśmy politykę Młodzieżowej Rady Miasta. Tam są zawarte różne wydarzenia i w tym roku są przewidziane jeszcze parę wydarzeń.
0: A czy można gdzieś zerknąć na BIP-ie? Czy to są top secret na razie rzeczy?
1: Właśnie powinno być na BIP-ie, ale nie jestem pewien, czy wstawili.
0: Czyli jak ktoś jest ciekawy, może sobie zajrzeć.
1: Dokładnie.
0: Gdybyś miał zaprosić, zachęcić słuchaczy jednym zdaniem do tego wydarzenia, to jakby to brzmiało? Ja wiem, że to jest zawsze najtrudniejsze.
1: Zapraszamy każdego, kto lubi świetną zabawę, mnóstwo zagadek, no i chce przeżyć niezapomnianą przygodę.
0: A jakieś ograniczenia wiekowe są?
1: No tak jak powiedziałem, grupą docelową jest

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Mixer 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Chełmscy mundurowi zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 19-latka, który jeszcze nocą 13 czerwca w miejscowości Olchowiec-Kolonia przyczynił się do śmierci.

0: śmiertelnego wypadku. Młody mężczyzna stracił panowanie nad Audi, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu oraz na pobocze, a następnie pojazd uderzył w przydrożną skarpę ziemi i przewrócił się na dach. Jadący z nim 19-letni pasażer został przygnieciony przez samochód i poniósł śmierć na miejscu. Kierujący z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskich policjantów.
1: Bezpośrednio po wypadku badanie kierującego alkomatem wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Została od niego zabezpieczona krew do badań. Ze względu na obrażenia i stan zdrowia 19-latka lekarze wskazali wówczas na przeciwwskazania do umieszczenia go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dlatego zarzut przedstawiono mu w warunkach szpitalnych. W toku dalszych czynności prokuratura otrzymała wyniki badań jego krwi, które wykazały, że w chwili czynu znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Wczoraj został przez policjantów zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie zmieniono mu zarzut.
0: Teraz młody mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i kierowanie w stanie nietrzeźwości. Śledczy wnioskowali o tymczasowy aresz dla podejrzanego. Sąd rejonowy w Chełmie przychylił się do wniosku i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Krasnostawscy policjanci zatrzymali 28-latka, który będzie odpowiadał za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad mieszkającą z nim pod jednym dachem partnerką. Kobieta poinformowała mundurowych, że była ofiarą awantur domowych, często zakrapianych alkoholem. Zeznała również, że partner wyzywał ją, jak również bił i groził pozbawieniem zdrowia i życia. Sąd rejonowy we Włodawie zastosował wobec 28-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna będzie jednak odpowiadał za swoje czyny w warunkach recydywy, ponieważ we wrześniu 2021 roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Teraz za popełnione przestępstwo grozi mu do 7,5 roku więzienia.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Państwowy Inspektorat Sanitarny w Chełmie potwierdził, że woda w oficjalnych kąpieliskach na terenie powiatu chełmskiego jest w pełni zdatna do kąpieli. Stan zabezpieczonych przez ratowników zbiorników jest sukcesywnie monitorowany i badany. Najnowsze analizy laboratoryjne jednoznacznie wykazują, że akweny w naszym regionie są pod tym względem bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń. Służby sanitarne przypominają jednocześnie, aby na wakacyjny relaks wybierać wyłącznie te miejsca, które są strzeżone i regularnie kontrolowane. Niestety nie każdy pamięta o tym, że podczas wypoczynku nad wodą należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem, a tylko w tym tygodniu doszło już do 2 śmiertelnych zdarzeń w naszym województwie. Pierwsze miało miejsce w miejscowości Przytoczno, gdzie w jednym z lokalnych stawów dwaj świadkowie zauważyli dryfujące na powierzchni ciało 44-letniego mężczyzny. Po wyciągnięciu go na brzeg podjęli próbę reanimacji, niedługo później kontynuowaną przez służby medyczne. Niestety życia 44-latka nie udało się uratować. Kolejna tragedia rozegrała się w miejscowości Klewiska nad Wieprzem, gdzie nad ranem przechodzący obok rzeki świadek zauważył mężczyznę, który unosił się na wodzie z zanurzoną głową. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, ale niestety i w tym przypadku również na pomoc było już za późno. Okulary przeciwsłoneczne to nie tylko modny dodatek, ale przede wszystkim tarcza chroniąca nasz wzrok przed szkodliwym promieniowaniem UV. W środku wakacyjnego sezonu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął te produkty pod lupę.
3: Sprawdziliśmy 15 modeli okularów przeciwsłonecznych, a zakwestionowaliśmy aż 10 z nich. W 5 przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowe instrukcje i informacje dołączone do produktu. W 3 modelach filtr był niższy lub wyższy niż zadeklarował producent. W 2 modelach z kolei wykryliśmy zakłócenia w rozpoznawaniu czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej. Może to mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza kierowców.
0: Mówi Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Przy wyborze okularów należy zwrócić uwagę nie tylko na wygląd. Po pierwsze sprawdźmy oznakowanie CE, które najczęściej znajdziemy po wewnętrznej stronie ramki. Znak CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne. Po drugie dobierzmy kategorię filtra. Na plaży czy w najbardziej słoneczne dni najlepiej sprawdzą się te wysokie kategorie, 3 czy 4. Pamiętajmy przy tym, że filtr najwyższej 4 kategorii zapewnia bardzo wysoką ochronę, ale nie nadaje się do prowadzenia pojazdów. Po trzecie, zwróćmy uwagę na moc filtra. Najlepszą ochroną dają filtr UV400. Zablokuje niemal 100% szkodliwego promieniowania. Raport z kontroli i lista skontrolowanych okularów dostępne są na stronie uokik.gov.

On w rytmie lata. Sytuacja taka się niedawno przydarzyła. Dostałam film od jednego kolegi, który jedzie teraz busem i wysłał, że mnie słucha. No i tak mówię, dobra Janek, no to dostaniesz pozdrowienia z radia, bo co, dostać pozdrowienia z radia to jest fajnie. Ale żeby nie było, że tylko Janek, to ja w tym momencie pozdrawiam całego busa jadącego do Krasnego Stawu. Jeżeli jest jeszcze zasięg, to macie pozdrowienia wszyscy szerokości i następny utwór jest dla was i to jest Walk With Me. Tak, i teraz wszyscy mogą klaskać w busie. Tak, tak? Super. Jesteście ekstra. A, i pana kierowcę też pozdrawiam. Tak, to właśnie pana pozdrawiam. Pan jedzie do Krasnego Stawu i wiezie pan mojego znajomego Janka, kolegę z pracy. Tak jest. Bawcie się tam dobrze, ale nie za dobrze.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Dla lepszego utrwalenia tego w pamięci przypominamy o utrudnieniach w ruchu w okolicach Starostwa Powiatowego w Chełmie i Placu Niepodległości, które potrwają do 22 lipca. Do tej pory zalecamy objazdy przez Kolejową lub Batorego, ewentualnie przez Wołyńską bądź ulicę Jedność. Na trasie Chełm do Rokusk od przejścia granicznego ciągnie się kolejka tirów, więc tam zalecana jest dodatkowa ostrożność przy omijaniu większych pojazdów. Spory ruch samochodów ciężarowych mamy też na trasie Chełm-Lublin. Wracając jeszcze do miasta, to na Przemysłowej są kolei prowadzone prace drogowe, co przekłada się na zwężenie jezdni.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
4: W rytmie lata.

Talk to You w Radiu Bon Ton w rytmie lata na zegarach 15:54, czyli zbliżamy się do wiadomości, a tam będzie o frankowiczach, którzy mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Będzie też o naszym sędzie Szymonie Marciniaku, który wraca do domu. Sędziował tylko 2 mecze. Dla mnie to są aż 2 mecze. Coś tam była mowa, że miałby sędziować wielki finał, ale to już chyba przepadło. Ale właśnie, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, trzeba zostać z nami. Teraz Edwin Collins i A Girl Like You.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
7: Reklama.
8: Mamy 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
10: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
11: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
10: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
12: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość.

0: powinność małżeńska. Kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
1: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
2: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych, Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
3: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wodzem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak. Jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
2: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: W pogodzie stabilnie, na termometrach 32 stopnie, odczuwalna to jakieś 57. Nie no, żart, ale jest bardzo, bardzo gorąco. Jest słonecznie oczywiście, wiatru praktycznie nie ma. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co nadal przekłada się na korzystny biometr. No i przypominam, że możliwe są burze, ale tutaj na radarze jeszcze nic nie widać.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: W rytmie lata.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: No i mamy to, jesteśmy 4 minuty po godzinie 16, czyli to jest ostatnia godzina naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata, witam Was serdecznie. W głośnikach teraz Robin Schulz i Sun Goes Down.

0: godzinas.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Cyna zimę, cyna lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
14: W rytmie lata na 104,9 FM.
15: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

fuka i zalija, wszystko znika przy tobie, ależ to jest fajne. 16:20 na zegarach. Ja tutaj wam wcześniej mówiłam kilka razy, że najlepiej muzyki słuchać na słuchawkach, wtedy słuchać wszystkie te super niuanse. I właśnie wszystko znika przy tobie, to coś ma. Teraz Jonas Brothers i Only Human, później Justin Bieber Stay, no i 16:30 to czas dla Marcina Petruka i sportu. No i co, piątek mamy, słuchajcie, jest 16:20, niektórzy już się weekendują, pozdrawiam.

0: To moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta

0: akcji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
2: Zapraszam na sport, Marcin Petruk. Jutro kolejny sparing w ramach przygotowań do rundy jesiennej nowego sezonu rozegrają piłkarze Chełmianki. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego podejmie u siebie hetmana Samość, z którym będzie również rywalizował o punkty w trzeciej lidze. W tym tygodniu szeregi biało-zielonych zasilił Sebastian Koziej, 19-letni ofensywny pomocnik, wypożyczony do końca sezonu 26-27 z rezerw Motoru Lublin. Kolejny medal w dorobku sekcji MMA Centrum Sportu Walki Bastian w Chełmie. Fighterom klubu udało się to w ostatnim starcie przed wakacyjną przerwą, którym była amatorska liga MMA w Sochaczewie, mówi trener Wojciech Zaprawa.
3: Hubert Michalski pierwszą walkę przegrywa przez balachę. Szymon Szachun pierwszy pojedynek wygrywa na punkty, z czego jestem bardzo dumny. W drugim przegrywa na punkty, także ląduje poza podium. Szymon Jędrzejewski od razu przeszedł do finału ze względu na małą ilość rywali. Przegrywa na punkty, także drugie miejsce po jednej walce. Bartłomiej Hadna zaczął turniej bardzo dobrze, wygrał przez techniczny knockout. Jednak w drugiej walce sam dał się zaskoczyć ciosem, no i sędzia niestety zakończył pojedynek. Ostatnim reprezentantem był Damian Kuźmicki, który wygrał dwie pierwsze walki na punkty. W trzeciej niestety przegrał przez balachę w parterze. Daje mu to trzecie miejsce, brązowy medal tej imprezy.
2: Fighterów chełmskiego Bastionu przygotował do tej ligi trener Kacper Zgrajka. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
4: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, takie jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska, naprawdę

0: Zapowiada się dobra obsada wyścigu, również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
1: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Trwają zapisy do 10. edycji nadbużeńskiego biegu pod prąd, który 8 sierpnia odbędzie się na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, a zgłoszenia są przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: W rytmie lata.

Golden Life i oprócz w Radiu Bontono w rytmie lata. Słuchajcie, dostałam przed chwileczką wiadomość i właśnie o taką wymianę wiadomości bym sobie życzyła. W Marninie, na wysokości gdzieś tak mniej więcej kilometr przed skrętem na Siedliszcze, droga krajowa numer 12, była kolizja. Jest tam policja, kieruje ruchem, także jeżeli wybieracie się w tamtą stronę, to uważajcie, jest prawdopodobnie wahadło. Marnin, kilometr przed skrętem na Siedliszcze, kolizja, policja kieruje ruchem. Teraz Grzegorz Chyży i Tap i na chwilę.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.
7: Get food. Barely eat. Every bite just kept me glued to my...

No i doszliśmy do tego momentu, kiedy mówimy sobie do widzenia, do usłyszenia następnym razem, bo zbliża się 17. W rytmie lata właśnie dobiega końca. Jestem Kinga Miszczyko, widzicie? Widzicie to już zmęczenie. Dziękuję Wam za te 5 godzin. Dokładnie, szybko minęło jak zwykle, bo oczywiście w dobrym towarzystwie czas mija szybko. O tak. I już nie ma. Teraz ale Farben i Fading. No i co? Ja też już Fading będę. Uważajcie na siebie podczas weekendu. Bawcie się dobrze, ale nie za dobrze.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bon Ton Radio 104 i 9

0: Burze mogą przechodzić nad Polską. Idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
0: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
2: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
3: Mamy 2 dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19:00 tą imprezę otworzy.

0: otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
1: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił sąd rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
2: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
3: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Urząd Miasta Chełm informuje, że 21 lipca w godzinach 7:19 na terenie województwa lubelskiego odbędzie się ćwiczenie Alarm 26 systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza już jutro na plac Łuczkowskiego w Chełmie, gdzie zostanie zlokalizowane Miasteczko Zdrowia. Będzie to okazja, żeby skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. Otwierają się nowe perspektywy gospodarcze dla gminy Kamień, ponieważ w Ignatowie Kolonii planowana jest budowa nowoczesnego zaplecza logistycznego. Projekt zakłada przekształcenie niemal 5 hektarów nieużytków rolnych w atrakcyjne tereny inwestycyjne. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 17:30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Burzowe chmury płyną sobie nad Polską z zachodu na wschód. Temperatura dzisiaj znowu upalna, 30 stopni. Jutro upał zostanie jeszcze na wschodzie, około 30, a na zachodzie już troszeczkę chłodniej, tak 25-26.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Nareszcie piątek na antenie 104,9 FM. Weekend oficjalnie puka do drzwi, a słońce nad hełmem gwarantuje nam fantastyczny letni dzień. Zanim jednak całkowicie porwie was weekendowe szaleństwo, zrzucamy kolejną kartkę z naszego muzycznego kalendarza. Dzisiejsze zestawienie to niesamowite rocznice urodzin, powrót do pionierskich czasów elektroniki oraz utwór, który jest absolutną definicją wakacyjnego chilloutu. Zaczynamy w roku 1947. 17 lipca na świat przyszedł Wolfgang Flür, niemiecki muzyk najbardziej znany jako wieloletni członek i perkusista legendarnej pionierskiej formacji muzyki elektronicznej Kraftwerk. Wolfgang kończy dzisiaj 79 lat. To jego innowacyjne podejście do elektronicznych instrumentów perkusyjnych ukształtowało brzmienie albumów takich jak Autobahn czy The Man Machine, kładąc podwaliny pod współczesną muzykę klubową i synthpop. Przenosimy się do roku 1949. Swoje 77 urodziny świętuje dzisiaj Geezer Butler, a właściwie Terence Michael Joseph Butler, genialny brytyjski basista, kompozytor i współzałożyciel heavy metalowej legendy zespołu Black Sabbath. Geezer to człowiek, którego potężne, mroczne linie basu zdefiniowały całe brzmienie tradycyjnego metalu. 100 lat dla absolutnego mistrza czterech strun. W kalendarzu zapisujemy rok 1952. 17 lipca na świat przyszła Phoebe Snow, a właściwie Phoebe Ann Loeb, amerykańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka. Choć odeszła od nas w 2011 roku, dziś wspominalibyśmy jej rocznicę urodzin oraz niesamowity, niezwykle ciepły, czterooktawowy głos, który zachwycał w takich klasykach jak Poetry Man. Zaglądamy do szalonego roku 1982. 17 lipca na świat przyszła Natasha Hamilton, brytyjska wokalistka doskonale znana jako członkini niezwykle popularnego na przełomie wieków trio Atomic Kitten. Natasha kończy dzisiaj 44 lata, ich radiowe przeboje do dziś budzą masę uśmiechu na letnich playlistach. Dokładnie 30 lat temu świat muzyki pożegnał wielkiego artystę. W wieku 58 lat odszedł Chas Chandler, brytyjski basista grupy The Animals, później genialny menedżer i producent, który odkrył dla świata talent samego Jimiego Hendrixa. Naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza zamykamy jednak cofnięciem się do roku 2000 i premierą singla, który stał się absolutnym wakacyjnym symbolem przełomu wieków. Przenieśmy się o 26 lat wstecz. Dokładnie w lipcu 2000 roku brytyjsko-kanadyjska formacja All Saints świętowała gigantyczny sukces swojego hitu Pure Shores. Wyprodukowany przez Williama Orbita utwór, który powstał na potrzeby kultowego filmu Niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio, to absolutne arcydzieło minimalistycznego przestrzennego popu. Hipnotyzujący, płynący podkład pełen elektronicznych, ciepłych fal w połączeniu z genialnie rozpisanymi na głosy harmoniami wokalnymi dziewczyn tworzą klimat, który natychmiast przenosi słuchacza na rajską plażę. Ten utwór ma w sobie tak nieprawdopodobnie głęboki, relaksujący, a zarazem wakacyjny puls, że w piątek po prostu wybitnie odcina od całego minionego tygodnia i idealnie otwiera weekend. Zamykamy nasze dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w weekend z absolutnie najgładszym brzmieniem z przełomu tysiąclecia. Czas na utwór, który ma w sobie potężny ładunek słońca, przestrzeni i beztroskiego letniego luzu. Przed nami dziewczyny z grupy All Saints i

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
14: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
5: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Urząd Miasta Chełm informuje, że 21 lipca w godzinach 7.19 na terenie województwa lubelskiego odbędzie się ćwiczenie Alarm 26 systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Podczas ćwiczenia uruchomione zostaną w wybranych rejonach syreny alarmowe. Mieszkańcy proszeni są o niereagowanie na nadawane sygnały i zachowanie spokoju. Realizatorem ćwiczenia jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza już jutro na plac Łuczkowskiego w Chełmie, gdzie zostanie zlokalizowane Miasteczko Zdrowia. Będzie to okazja, żeby skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji, sprawdzając stan zdrowia całej rodziny w miłej, piknikowej atmosferze, mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
7: Na stanowiskach przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Lubelski Oddział NFZ oraz naszych partnerów medycznych będzie można zrobić podstawowe badania i pomiary, a także porozmawiać i skonsultować się ze specjalistami. Panie w wieku 45-74 lata w ramach programu finansowanego przez NFZ będą mogły wykonać bezpłatną mammografię oraz nauczyć się, jak badać piersi na specjalnych fantomach. Pracownicy Lubelskiego Oddziału NFZ będą udzielać informacji w zakresie szeroko pojętej profilaktyki kierowanej do poszczególnych grup wiekowych, w tym o programie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego oraz o programie Moje Zdrowie.
6: Jutrzejsze Miasteczko Zdrowia na placu Łuczkowskiego będzie działało od godziny 11.30 do 16.00.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Otwierają się nowe perspektywy gospodarcze dla gminy Kamień, ponieważ w Ignatowie Kolonii planowana jest budowa nowoczesnego

0: Oblicza logistycznego. Projekt zakłada przekształcenie niemal 5 hektarów nieużytków rolnych w atrakcyjne tereny inwestycyjne. Kluczowym atutem tej lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo powstającej trasy ekspresowej S12 oraz dostęp do linii kolejowych. Samorząd planuje stworzyć tam strefę magazynowo-logistyczną, która ma być spójna z terenami inwestycyjnymi sąsiedniej gminy Chełm. Mieszkańcy mają teraz czas na zabranie głosu, uwagi oraz wnioski do nowego planu zagospodarowania oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać do 3 sierpnia tego roku. Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamień. Dokumenty można dostarczyć osobiście do urzędu przy ulicy Diamentowej 15, przesłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP lub za pośrednictwem skrzynki e-mail urzędu. W niedzielę w Krasnymstawie odbędzie się festyn przy Żniwie. Wydarzenie zaplanowano przy ulicy Kółkowej 24.
1: Przy Żniwie jest to pokazanie dawnych tradycji rozpoczęcia żniw. Będzie koszenie kosą, sierpem, robienie powrósła, no tak jak to bywało w dawnych czasach. Będzie to taki obrzęd, biesiada na polu, biesiada później na terenie naszego kółka. Będzie przedstawienie teatralne nawiązujące do właśnie dawnych tradycji. Będzie poczęstunek dla ludzi, będzie obtańczenie z pierwszego snopka. Także chcemy tą tradycję kultywować i pokazać ludziom, przede wszystkim młodzieży, jak to kiedyś bywało.
0: Mówi Róża Franaszczak, sołtys sołectwa Przedmieście Góry w Krasnymstawie. Wspólne świętowanie potrwa od godziny 15 do godziny 21.30.
2: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
3: Urlop z hitami na 104 i 9 FM.

szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.

0: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
1: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
0: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje 3 szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
3: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
0: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Marcina Wiącka, kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują uczelni, nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
4: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
0: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Najwyższy czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Sławko Więcić będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać spokojnie do domu. Ale więcej już o tym. Michał Waszkiewicz.
7: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wodzem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Sławko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją Francją i Anglią, Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są jak na razie dopiero na 8 miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o przepustkę do ośmiodrużynowego finału. Kibice w Polsce, żeby ten mecz obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska, mistrzami Polski w tenisie, w finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni Zieliński pokonał Kacpra Knitera w 2 setach 6-3, 6-2, a Pawlikowska także w 2 setach 7-5, 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Mistrzostwa Polski odbyły się po raz setny.
0: Wieczorem i w nocy nad Polską mogą przechodzić burze, ulewne deszcze płyną z zachodu na wschód. A jutro chociaż częściowo słonecznie, to w dużej mierze także burzowo. Burze jutro na wschodzie Polski, a temperatura na wschodzie upalnie około 30, a na zachodzie już troszeczkę chłodniej, około 25.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik.
2: W niedzielę, święto czosnku już po raz trzeci. Co w programie się znalazło tegorocznej edycji? No i też jakie dodatkowe w sumie uroczystości się odbędą?
3: W najbliższą niedzielę zapraszamy do Płonki, do parku, gdzie odbędzie się nasze cykliczne już lokalne święto czosnku. W programie tego wydarzenia zaplanowaliśmy występy dzieci ze szkoły podstawowej w Płonce, ale także zespołów takich jak Koral, Zgrani Chłopcy, Kapela Turobińska. Mamy również konkurs na najsmaczniejsze danie z czosnkiem, a także uhonorujemy rolnika zasłużonego w uprawie czosnku w naszej gminie. Oczywiście imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje, takie jak stoiska lokalnych twórców, artystów, kół gospodyń wiejskich, a także atrakcje i niespodzianki dla dzieci, plac zabaw i różnego rodzaju inne elementy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie w tym roku wyjątkowo także otwarcie jednej z naszych takich najważniejszych inwestycji, to jest zrewitalizowanego zabytkowego parku w Płonce, który to właśnie dzięki naszym staraniom i działaniom po wielu latach właśnie odzyskał blask i stał się taką nową, atrakcyjną i dostępną przestrzenią. To otwarcie parku przewidziane jest na godzinę 14:15 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Płonce. Święto czosnku z kolei rozpoczyna się od godziny 15. Zapraszamy do Płonki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorami naszego święta są wójt gminy Rudnik oraz Biblioteka Publiczna gminy Rudnik.
2: A teraz płynnie przechodzimy do podcastu Bliżej Kultury.
4: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo. To miejsce, w którym rozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu, jego historii, tradycji, ludziach oraz o tym, jak Chmielaki Krasnostawskie zmieniały się na przestrzeni lat i jak wyglądają dziś. Moim gościem ponownie jest Tadeusz Kiciński, wieloletni dyrektor Domu Kultury w Krasnostawie i jeden z organizatorów Chmielaków Krasnostawskich. Wspólnie wrócimy do czasów, gdy festiwal z roku na rok się rozwijał. Przyciągał coraz więcej uczestników i wzbogacał o nowe wydarzenia. Panie Tadeuszu, Chmielaki na początku wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Jak z biegiem lat rozwijał się program festiwalu i co sprawiło, że z jednodniowego wydarzenia stał się kilkudniowym świętem?
5: Z początku to był jeden dzień, ale później zaczęliśmy tak organizować, by to kilka dni trwało święto. Zaczynało się przy ratuszu taką imprezą młodzieżową, czyli przekazanie kluczy do miasta na rozrywkę. Później sobota, niedziela i kończyła się impreza. Natomiast w latach późniejszych wprowadziliśmy jeszcze turniej tańca towarzyskiego, który odbywał się miesiąc po Chmielakach. Więc Chmielaki tak praktycznie trwały przez kilka miesięcy. Zajmowały się tą organizacją. Były turnieje także w Brydża, bardzo fajne zloty starych motocykli. No, wiele się działo. Natomiast biegi i te całe imprezy sportowe, no to już w późniejszym okresie czasu.
4: A na jakie wydarzenia wówczas najbardziej czekali mieszkańcy? Czy to były te koncerty? I jakie gwiazdy pan pamięta z tamtych czasów? Kto wystąpił na scenie Chmielakowej?
5: To znaczy, wydaje mi się, że mieszkańcy wtedy najbardziej czekali na widowisko obrzędowe, bo ono było takim zwieńczeniem tych Chmielaków, czyli przekazaniem wieńca, obrzęd taneczny, duży udział młodzieży, zespołów tanecznych, zmiana ubiorów, ale również była wplątana w to część historyczna, czyli grupy na koniach z Białki przyjeżdżały tutaj w strojach historycznych i pokazywały początek naszych narodzin, czyli Krasnego Stawu i starostów krasnostawskich. To było bardzo ciekawe, ale były też takie, w których promowaliśmy kapelę podwórkową, promowaliśmy również strażaków. Oprócz widowiska w amfiteatrze no, czekano na gwiazdy, popularne gwiazdy wtedy show biznesu. różnie to bywało. Niektóre zespoły rockowe nie bardzo się lubiły za sceną, więc sobie robiły różne psikusy. Ale też bardzo chętnie ludzie oglądali turnieje kapel podwórkowych. Przy ratuszu odbywały się, najczęściej przy ratuszu odbywały się turnieje kapel podwórkowych i w tym turnieju uczestniczyło, były czasy, ponad 20 kapel podwórkowych. To było dużo.
4: Tyduszu, a jakie elementy Chmielaków tak wspomina pan z największym sentymentem? Za czym pan może tęskni? Na co pan czeka, żeby wróciło po latach?
5: No tęsknię. Nie powiem, że tęsknię, ale chciałbym, żeby wróciły imprezy po latach w amfiteatrze. By ten amfiteatr został odbudowany, ale w taki sposób, by duża grupa miłośników dobrej muzyki i jakichś przyzwoitych warunków takich siedziskowych mogła to obejrzeć.
4: A opowie mi pan jakąś anegdotę związaną z Chmielakami, o której nikt nie wie, a nasi słuchacze teraz się dowiedzą?
5: Jest kilka na pewno, bo przecież organizowałem sporo razy, 13 razy bezpośrednio, a później to tak różnie bywało. 13 Chmielaki. Może o tym najpierw wspomnę. Zazwyczaj się mówi, że tam jak czarny kot przejdzie, to droga to nic. A 13 to jeśli ktoś ma pecha, to będzie miał. Ale faktycznie w 13 Chmielaki mieliśmy straszliwego pecha. Lało niesamowicie. Proszę sobie wyobrazić, te dzieci, które tańczyły na stadionie, chlapały się w tym błocie. Musieli organizatorzy i tutaj przewodniczącym pan Janusz Dwornicki musieli załatwić bardzo szybko jakieś takie płaszczyki jednorazowe dla tych dzieci. Ponad 1000 wykonawców. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było przedsięwzięcie. Dokonano tego. Odbyło się na stadionie to przedsięwzięcie. Myślałem, że na amfiteatr nikt nie przyjdzie. Przyszło mnóstwo osób. To był las parasoli. Aparatura nam troszeczkę zawiodła, bo zwarcia były. Część imprez przenieśliśmy do sal gimnastycznych, ale impreza się udała. Wszyscy byli zadowoleni.
4: Czy na przestrzeni tych 13 lat, gdy organizował pan ten festiwal, miał pan takie obawy, czy kolejna edycja się odbędzie? Czy damy radę? I jak to będzie w kolejnych latach?
5: Nie było takich obaw. Wręcz przeciwnie, po każdych Chmielakach oczekiwano, że te następne Chmielaki będą jeszcze lepsze. I organizatorzy nabierali wprawy, a także i nowych przyjaciół, bo tych przyjaciół zdobywało się poprzez układy, kontakty. To była wymiana. To było trudno dostać jakiś towar czy coś, a za kufle piwa, czy tam za w ogóle kufle, które były rokrocznie przez zakłady ceramiczne produkowane, datowane i były atrakcją także dla wielu miłośników. I to był towar, który był do wymiany.
4: Dziękuję państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, historia i dziedzictwo. Nasza rozmowa z Tadeuszem Kicińskim jeszcze się nie kończy. W jednym z kolejnych odcinków wrócimy do kolejnych wspomnień.

0: nas na Facebooku.
1: Reklama. Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Przykład Oasis pokazał, że pomimo napiętych relacji między braćmi można uzyskać świetny album. Ale przy dzisiejszych bohaterach Gallagherowie to jeszcze nic. Tutaj doszło do takich rozłamów, że do dziś wiele osób się zastanawia, jakim cudem taki skład stworzył prawdopodobnie jeden z najlepszych albumów wszechczasów. To jest Rumors od Fleetwood Mac. Aby ta historia była kompletna, musimy zacząć od 10. płyty zespołu, zatytułowanej Fleetwood Mac. W 1974 roku zespół szukał nowych członków po odejściu ich dotychczasowego gitarzysty. Ostatecznie do Micka Fleetwooda, Johna i Christine McVie dołączyła kolejna para, Stevie Nicks oraz Lindsey Buckingham. Rok później wydają wspomnianą płytę, która osiągnęła gigantyczny komercyjny sukces i zespół rusza w trasę. Pół roku koncertowania odbija się bardzo negatywnie na relacjach w zespole. John i Christine McVie rozwodzą się po 8 latach bycia małżeństwem. Relacje Stevie i Lindsey najlepiej chyba oddaje sformułowanie to skomplikowane, chociaż nie przedstawia ono całej natury ich burzliwej relacji, bo tutaj to by mi miejsca w ramówce zabrakło, żeby opowiedzieć całość. Jedynie Mick Fleetwood nie miał drugiej połówki w zespole, chociaż potem się dowiaduje, że jego żona zdradza go z najlepszym przyjacielem. W takim klimacie ruszają prace nad Rumors. Generalnie nagrywanie płyty przebiega w taki sposób, że każdy sobie rzepkę skrobie. Ale jeżeli myśleliście, że zostawiał swoje sprawy sercowe poza studiem, to grubo się myliliście. Oni wszyscy pisali piosenki na siebie albo o swoich nowych partnerach. Pomyślcie sobie, jak niezręcznie musiało pracować się Johnowi nad You Make Loving Fun, które jego była żona napisała o swoim ówczesnym chłopaku, z którym spotykała się po rozwodzie. Stevie na przykład napisała Dreams o Lindsey'u, o jej żalu i nadziei, że do siebie wrócą. Lindsey odpowiedział jej piosenką Go Your Own Way, która ma odwrotny wydźwięk, wręcz przeciwnie. Tam generalnie mówi sobie, idź ode mnie. Wesoło, nie? Dodajcie do tego fakt, że po sukcesie poprzedniego krążka wszyscy się zachłysnęli swoimi umiejętnościami, a nieograniczony budżet, jaki dostali, wydali na wszelkie uciechy poza studiem, co proces dodatkowo wydłużyło. Niemniej jakimś cudem udało się dowieść całość. W zespole nawet zaczęło się polepszać. Fleetwood pogodził się ze swoją żoną i para wróciła do siebie. Gdy płyta pojawiła się na rynku, z miejsca dostała od krytyków oceny 10/10, a egzemplarze wyprzedały się na pniu. Pomimo prawie 50 lat na karku, ta płyta pozostaje niezmiennie wybitna i ponadczasowa. Potwierdza to fakt, że Dreams po latach stało się największym przebojem z płyty, zyskując drugą młodość dzięki TikTokowi w 2020. Wakacje to idealny czas na miłość. Więc czy to chcecie spędzić miły czas ze swoją połówką, czy powspominać stare błędy, to ta płyta będzie w sam raz. A na koniec puszczę wam jedyny kawałek, który zespół nagrał w całym składzie, wspólnymi siłami. Oto Fleetwood Mac i ich kultowe The Chain.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
10: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
9: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
10: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
9: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
11: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
1: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitu sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające tapią wody.
0: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w Tychach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwością jest właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
0: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
3: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane. Mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
4: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
3: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
0: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Konga. Zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach. A oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem Colobus kongijski.
5: Bonton Radio.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko 2 mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o 3. miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
7: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o 3. miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
8: Kompletnie zneutralizowana w tym finale, nie miała żadnych argumentów.
7: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
9: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
7: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy, ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13. etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym pierwszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
0: Burze będą sobie płynąć z zachodu na wschód, a jutro na wschodzie Polski nadal upał, około 30 stopni, na zachodzie już trochę chłodniej, około 25. Częściowo słonecznie, ale właściwie w całym kraju może padać. Zwłaszcza na wschodzie padać może mocno, możliwe burze z gradem.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów. Od innowacji i inwestycji przez bezpieczeństwo i obronność po ekologię, edukację i rozwój kompetencji. Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie. Wybierz wsparcie dopasowane do Twoich potrzeb i zacznij działać już dziś z funduszami europejskimi.
8: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: Reklama.
12: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących Wołynia. Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce, wagony spadły do rzeki. Płock wypięknieje w samym centrum, miasto wyremontuje dwa zabytkowe budynki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących, jak to nazwał, tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Dodał, że zwiększy liczbę zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Na Telegramie w internecie Zełenski opublikował wpis: przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. A o ekshumacjach na Wołyniu pisze: wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań. Służby zabezpieczyły teren przy wykolejonym pociągu w Małopolsce. Po południu między Wierchomlą a Piwniczną z torów wypadł pociąg towarowy. Kilka wagonów stoczyło się ze wzgórza do rzeki Poprad. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek ucierpiał. To fragment trasy kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Ruch pociągów jest zablokowany. Uruchomiono autobusy zastępcze. Nie ma też na razie informacji o przyczynach wykolejenia. Ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bartosz Kądziołka.
1: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach. Większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
1: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje:
2: jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który kosztował 8,75 zł, i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu, o złoty 17 za benzynę i złoty 22 za olej.
0: Władze Płocka planują rewitalizację dwóch zabytków w centrum miasta. Dawnego Horteksu, który będzie nową siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury, i hotelu angielskiego. Powstaną w nim nowe mieszkania na wynajem. Miasto odkupiło oba budynki od prywatnych właścicieli. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Często niewiele interesuje samych piłkarzy, którzy mają w nim zagrać. Michał Waszkiewicz.
3: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
0: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata po raz pierwszy w historii ma mieć półgodzinną przerwę. W tym czasie odbędzie się koncert. Zdumienie i rozczarowanie tym wyraził m.in. były szef FIFA Sepp Blatter. Burzowy nad Polską. Strażacy mają ręce pełne roboty. Wichury przechodzą nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem Zachodnim i województwem lubuskim. Zostawiają za sobą szkody. Jutro burze raczej na wschodzie Polski, a temperatura około 30 na wschodzie i 25 stopni na zachodzie.
4: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
6: I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Jak tanie!

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe. Czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe. Rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Pociąg wykoleił się w Małopolsce. Puste wagony spadły do rzeki. Nawałnice przechodzą przez Polskę, są podtopienia i połamane gałęzie. A pogodę z niepokojem obserwują harcerze.
1: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej. Stan liczebny.
0: Są gotowi na ewentualną ewakuację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia kolejowe na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój potrwają co najmniej do końca dnia. Trasa do Krynicy jest zablokowana. Wykoleił się pociąg towarowy w okolicach Piwnicznej w Małopolsce. Na miejscu pracują służby, dojeżdżają tam też dźwigi, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Których zadaniem będzie wkolejenie wagonów na tory i stworzenie miejsca do wykonania niezbędnych napraw infrastruktury kolejowej.
0: Niektóre wagony pociągu spadły do rzeki Poprad. Na szczęście składy były puste. Burzowy front przechodzi nad Polską, wichury były już nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem, zachodnim i województwem lubuskim. Strażacy mają ręce pełne roboty, przede wszystkim usuwają powalone konary drzew i wypompowują wodę z piwnic. Front burzowy przemieszcza się teraz na wschód, jeszcze wieczorem albo w nocy dotrze do centralnej Polski. Niebezpiecznie ma być też jutro i w niedzielę. W poniedziałek znowu zrobi się spokojnie. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, stwierdził premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny paliwa niżej. Podkreślił, że wytrzymałość budżetu też ma swoje granice, a program CPN był finansowany właśnie z tego źródła. Dodał, że rząd z góry zapowiadał, że program CPN będzie tymczasowy. Według resortu finansów koszt tego programu wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Wprowadzenie pakietu CPN wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy, a te gwałtownie rosły po wybuchu wojny USA z Iranem. Na 3 lata angielski sąd skazał matkę zabójcy Henry'ego Nowaka. Sąd ukarał ją za to, że pomagała synowi w zacieraniu śladów, usunęła narzędzie zbrodni z miejsca przestępstwa. Przypomnijmy, 3 grudnia w Southampton sprawca Vikram Digwa zabił 18-letniego brytyjskiego studenta polskiego pochodzenia. Zamieszki w Anglii spowodowała przede wszystkim reakcja miejscowej policji. Ta zamiast pomóc umierającemu studentowi, skuła go kajdankami, bo zabójca oskarżył go o rasizm. Wenezuela stała się amerykańską quasi-kolonią, pisze dziennik New York Times. Odkąd siły specjalne porwały z Wenezueli dyktatora Nicolasa Maduro, amerykańskie firmy korzystają z wenezuelskiego rynku, a Waszyngton nie pozwala na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. W ten sposób Wenezuelczycy, jak pisze gazeta, nie mają prawa do samostanowienia. Wracamy do kraju, a u nas wyjazdy weekendowe. Zablokowana jest autostrada A4 w Opolskiem w kierunku Katowic. Między Krapkowicami a Kędzierzynem Koźlem zderzyły się 2 samochody. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale nadal możliwe są utrudnienia. Mówiliśmy też o nawałnicach przechodzących przez Polskę. Harcerze z niepokojem patrzą w niebo, ćwiczą ewentualną ewakuację. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu w Kostkowicach na Śląsku.
1: 2 razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
3: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
0: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha ze Straży Pożarnej. W całym kraju na obozach wakacje spędza kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Burze przechodzą przez Polskę, w nocy dojdą do środkowej Polski, jutro burzowo będzie na wschodzie. I na wschodzie nadal gorąco, jutro prawie 30 stopni, w centrum około 26, na zachodzie 24.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. 104,9 FM.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Prezydent Ukrainy zapowiedział ustępstwa w sprawie Wołynia. Burze nad Polską przeszły już przez zachodnie województwa, idą na wschód. Poznańskie Muzeum Centrum Szyfrów Enigma dostało nową enigmę cywilną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zapowiedział to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W komunikatorze Telegram przywódca Ukrainy napisał, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki wobec Polski. Poinformował, że omówił możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. W ostatnich miesiącach doszło do napięć we wzajemnych relacjach, a to w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie przez Ukraińców nacjonalistów UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Premier Donald Tusk oświadczył, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy Zełenskiego dotyczące ekshumacji na Wołyniu. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, zapewnił Tusk. Prawie cała Polska z ostrzeżeniami synoptyków. Wieczorem i w nocy miejsca upałów zajmą gwałtowne burze z deszczem i silnym wiatrem. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy 14 województw. Burze już wystąpiły w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. A to dopiero początek, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
0: Podczas burz w niektórych miejscach może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Niebezpieczne są też porywy wiatru, nawet 90 km na godzinę. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na Oceanie Spokojnym. Amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie przed falami, które mogą wystąpić w odległości do 300 km od epicentrum. Jest też ostrzeżenie przed możliwymi gwałtownymi wahaniami poziomu wody. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkanaście groszy, przewidują analitycy portalu ePetrol, a już teraz są wysokie. To reakcja rynku na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i wznowienie ataków zarówno ze strony USA, jak i Iranu. Poznańskie Muzeum Centrum Szyfrów Enigma dostało nowy model Enigmy, tym razem model do użytku cywilnego. Taką maszyną posługiwały się niemieckie instytucje, na przykład koleje państwowe. To już siódma nasza Enigma, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Monika Herkt.
2: Druga z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to, co jest ciekawe, jest Enigma, która ma prawie 100 lat.
0: Te akurat będzie można oglądać w Centrum Szyfrów Enigma do końca przyszłego roku. Centrum Szyfrów powstało 5 lat temu, upamiętnia trzech absolwentów Poznańskiego Uniwersytetu, którzy jako pierwsi na świecie złamali kod Enigmy, czyli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Mistrzami Polski w tenisie zostali Zuzanna Pawlikowska i Marcel Zieliński. W Gdyni odbył się krajowy czempionat. Wyjątkowy, bo to były setne tenisowe mistrzostwa Polski w historii. Bardzo gwałtowna pogoda tej nocy. Burze przeszły już z zachodu do środkowej Polski. Jutro dojdą na wschód i jutro ma być właśnie najbardziej burzowo, najbardziej deszczowo na wschodzie Polski, chociaż padać może praktycznie w całym kraju. Temperatura lekko powyżej 20 stopni nad morzem, do prawie 30 na wschodzie.
3: Bonton Radio i wszystko gra.